jesteśmy pierwsi, którym się sypie na głowę świat bez przerwy. A może jeszcze się da?

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy 5.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jest.

Silizen.

0: to o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: W mieście o świcie wracamy z Moniką Karbarczyk do Centrum Kultury i Aktywności w dzielnicy Targówek w Warszawie. Kontynuujemy rozmowę o targówku fabrycznym i o tych przestrzeniach teraz pofabrycznych, w których się znajdujemy. Tym razem ścieżką filmową, bo jak się okazuje, tutaj powstało kilka scen, które możemy wszyscy kojarzyć.
2: Tak, to prawda. Targówek fabryczny nazywany był przez filmowców w czasach PRL-u warszawskim Manchesterem. A to dlatego, że po prostu ten urbanistyczny wygląd industrialny tego miejsca był po prostu gotową scenografią dla dokręcenia różnych scen. Wystarczyło postawić po prostu kamerę. Tutaj na przykład przy ulicy Zachodniej kręcono sceny do filmu Stawiam na Tolka Banana. Dom, który się tam znajdował, był, jeśli dobrze pamiętam, mieszkaniem cegiełki. Ale chyba najbardziej znaną postacią na targówku fabrycznym był Balcerek, czyli po prostu wspaniała postać z serialu Alternatywy 4, którą wykreował niezapomniany Witold Pyrkosz. Choć w serialu pada nazwa Mokra 13, to w rzeczywistości sceny dawnego mieszkania przed przeprowadzką na Ursynów, dawnego mieszkania właśnie pana Balcerka, były kręcone na ulicy Chemicznej 13. To miejsce już niestety nie jest dokładnie takie, jakie było właśnie w tym serialu, ale warto naprawdę spojrzeć i przyjść tutaj, żeby zobaczyć, jak wyglądało dawniej. To nie są jedyne filmy, bo oczywiście tutaj też ścigał przestępców porucznik Borewicz w 07 Zgłoś się. Tutaj też były kręcone niektóre sceny z serialu Zmiennicy. A jeśli chodzi o filmy długometrażowe, to na pewno

0: miejsc, albo, bo to też jest niesamowicie ciekawe, ja sama w ten sposób robiłam, że spacerując tutaj po Targówku Fabrycznym, spotykałam ludzi, którzy mieszkają tutaj i oni bardzo chętnie dzielą się swoją wiedzą i to właśnie ten smaczek o filmie Cwał Krzysztofa Zanussiego to właśnie była opowieść pewnego spotkanego przeze mnie pana, który po prostu doskonale pamiętał tamte czasy i opowiedział kilka anegdot związanych z planem filmowym. Ale ich nie opowiem, bo bardzo bym chciała was zaprosić, żebyście tutaj przyjechali na Targówek Fabryczny, żebyście po prostu poczuli klimat tego miejsca, żebyście poznali tą lokalną społeczność. My czasami organizujemy spacery fotograficzne. Proponuję, żebyście zaczęli od Centrum Kultury i Aktywności, obejrzeli tę książkę Historia Znikania, która pokaże wam, jak wcześniej wyglądało to miejsce, a później wspólnie albo samodzielnie możemy po prostu przejść się po tych okolicach.
1: To jest taka prawdziwe takie doświadczenie terenowe, bym powiedziała, dla badaczy, ale wierzę, że wśród naszych słuchaczy mamy też osoby po prostu, które lubią w ten sposób spędzać czas, odkrywając nowe miejsca. Jak się okazuje, w Warszawie też teraz można na nowo wiele przestrzeni odkrywać.
0: Tutaj jest też wyjątkowa wydaje mi się, że też architektura, niespotykana chyba w ogóle w innych częściach Warszawy, ale jeśli tak, to przepraszam z góry, bo przy ulicy Księcia Zimowita stoi wyjątkowy kościół pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego i on jest unikalny ze względu na swoją architekturę. Jest wykonany w stylu zakopiańskim, zaprojektowany na początku XX wieku przez Stefana Schillera. To jest twórca m.in. architektury Mostu Poniatowskiego, też Politechniki Warszawskiej. Warto też, planując ten spacer po Targówku Fabrycznym, udać się tam i obejrzeć te drewniane detale, strzelistą sylwetkę tego kościoła. Może przez chwilę nawet poczuć się jak na Krupówkach. Nie jestem pewna, ale niektóre źródła podają, że ołtarz wewnątrz tego kościoła był zaprojektowany przez Witkiewicza. Niektórzy mówią, że przez Stanisława, ale inne źródła podają, że przez Jana. Tak czy inaczej, warto też tam przyjść, zapytać, dopytać, może właśnie odkryć historię też tego miejsca.
1: Do rozmowy o spacerach po Targówku Fabrycznym i po Centrum Kultury i Aktywności na Targówku Fabrycznym wrócimy w kolejnym odcinku Miasta o Świcie razem z Moniką Karbarczyk.
2: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Autopromocja.
1: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
2: Bo kino to emocje,
3: historie, które dają do myślenia,
2: przeżycia, które potrafią nas zmienić,
3: zakończenia, które mają ciąg dalszy
2: w życiu.
1: Dobrze zmontowane w Chili Z. W każdy piątek od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.

Zestaw się na Chillout.

0: Reklama.
1: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
2: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 8,79 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko 1,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat. To czas na festiwale. Wejdź na ebilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. ebilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje. We'll be right back.

0: Bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze, bo teraz wszystkie kawy marki MK Cafe w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Do hymnu.
5: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko

0: 15-16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Woseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Po reklamie.

tej chwili 13 stopni w Warszawie i temperatura będzie rosła podobnie w Krakowie, w Trójmieście i na Warmii. Będę Was informowała na bieżąco.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
2: Wszystko się zgadza, 7 na zegarze. Dzień dobry, 23 dzień lipca, a ja zapraszam tych rozleniwionych i tych jeszcze śpiących i tych już obudzonych po treningach i po spacerach z psami do 11. Niech to będzie dobry, spokojny czwartek. Oddychajcie. Cześć.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Słuchajcie, czyli za 7 minut po godzinie 7, teraz kartka z kalendarza, 23 dzień lipca. Słońce wstało o 4:54, a pójdzie spać o 20:44. Imieniny Brygidy, Apolinarii i Bogny. I dzisiaj dzień włóczy kija w kalendarzu. Wszystko, co widzę, do mnie należy. Cała ziemia, jeśli chcesz wiedzieć. I to mnie raduje, powiedział Włóczyki, jedna z moich ulubionych postaci, Tove Jansson. Przypomnijcie sobie wszystkie słowa Włóczykija, który każdego dnia doceniał to wszystko, co go otacza. I być może to jest trywialne i banalne, ale jednak niezmiennie piękne i wzruszające.
1: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: słuchacie, czyli za 18 minut po godzinie 7 nowy film Jana Holoubka Dziki, Dziki Wschód został zakwalifikowany do konkursu Platform podczas 51. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto. Produkcja będzie miała tam swoją światową premierę. To jest jedyna sekcja konkursowa festiwalu w Toronto. W programie imprezy znalazły się filmy twórców i twórczyń wyróżniających się autorskim stylem i oryginalnym językiem filmowym. Wszystkie tytuły zakwalifikowane rywalizują o przyznawaną przez międzynarodowe jury nagrodę. Dla Dzikiego, Dzikiego Wschodu udział w konkursie oznacza jedno z najważniejszych międzynarodowych wyróżnień jeszcze przed premierą. Jak podkreślają producenci, obecność filmu w tej sekcji stawia go w gronie produkcji wyznaczających nowe kierunki we współczesnym kinie. Akcja filmu rozgrywa się w 1943 roku, a twórcom wszystkim
1: Chili Z, nastaw się na Chill Out,
0: którzy przyczynili się do powstania tego filmu, gratulujemy.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Autopromocja.
2: OFF Festival między 7 a 9 sierpnia. Ponownie w Katowicach. Mieszanka stylów i gatunków. Muzyka ze wszystkich zakątków świata i dla wszystkich wrażliwości. Po podwójne bilety na 19. edycję OFF Festivalu zapraszamy do Chili Z od poniedziałku do piątku po godzinie 15. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie. Skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
11: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
13: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: Pieskie życie ma smak!
13: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Po reklamie.

0: Słuchajcie, czyli Z7:43 na zegarze. No muszę wam powiedzieć, że jakoś mnie wzruszyło to dzisiejsze święto w kalendarzu. Dzień włóczy kija. Ja mam dużą słabość do muminków. Trzeba mieć słabość do muminków i do autorki, żeby w dorosłości wybrać się i pojechać i odnaleźć ten domek muminków i wybrać się w podróż, żeby zweryfikować to, jak Tove Jansson patrzyła na tę otaczającą rzeczywistość, jak ją opisywała, i sprawdzić, czy tak rzeczywiście jest. To jest taki dzień w kalendarzu, który przypomina, że największe odkrycia często zaczynają się od najprostszych narzędzi. Włóczyki, postać, która udowadnia, że bogactwo to nie jest to, co mamy, ale to, co potrafimy dostrzec po drodze. Nie gonił za celem, gonił za ciekawością w świecie, który mierzy sukces prędkością. On wybrał tempo, które pozwala usłyszeć i szum drzew, i rozmowę z nieznajomym, i własne myśli. I to nie była ucieczka od rzeczywistości, ale świadomy wybór. Może właśnie dlatego ta postać pozostaje tak aktualna, bo przypomina, że człowiek nie zawsze potrzebuje więcej. Czasem potrzebuje mniej. Mniej hałasu, mniej pośpiechu i odrobiny przestrzeni, by znów zacząć naprawdę patrzeć. A skoro dzisiaj dzień włóczy kija, to ja życzę wam, żeby nawet w najbardziej zabieganym dniu znaleźć choć kilka chwil na własną małą wędrówkę. Niekoniecznie daleko, wystarczająco uważnie wystarczy.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
2: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno zaprasza.
3: Wakacje w Beskidach z nutą Orientu? Odpocznij w Papuga Park Hotel Wellness Marrakesh & Spa w Bielsku Białej. Basen, jacuzzi, grota solna, ogród, kawiarnia i górskie szlaki tuż obok. Papuga Park Hotel. Znakomita kuchnia oraz relaks w wellness i spa. Rezerwuj pobyt na papuga.pl.
4: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
1: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Kochanie, napiłbym się kawy.
8: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
6: Kaśka. Złotą Wosebę.
8: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
9: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
10: Po reklamie.

0: na letni chill out. Chili Z. Pogoda.
1: 16 stopni w tej chwili w Warszawie. Słońce przebija się przez chmury. Jeżeli popada, to przelotnie. A dzisiaj temperatura do 18 stopni. W Warszawie i w Olsztynie, a także w Trójmieście i w Bydgoszczy i w Katowicach. We Wrocławiu również będzie padało i 18 stopni. 19 w Krakowie, w Lublinie i w Poznaniu. 20 stopni w Rzeszowie. Dzisiaj najcieplej w Szczecinie. 21 stopni.
2: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: 8 na zegarze, 23 dzień lipca, czwartek, imieniny Brygidy, Apolinarii i Bogny, dzień włóczy kija. Wszystko, co widzę, do mnie należy, cała ziemia, jeśli chcesz wiedzieć. I to mnie raduje, powiedział włóczy kija. Ja życzę wam, żeby te słowa wam towarzyszyły nie tylko dzisiaj. Magda Kasperowicz, zapraszam do 11.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

170 wydarzeń w 30 lokalizacjach, spotkania z 240 gośćmi i 9 dni, w których wzięło udział blisko 80 tysięcy osób. To bilans 12 edycji Festiwalu Góry Literatury, który powstał z inicjatywy Olgi Tokarczuk. Organizatorzy podali także datę kolejnej edycji. 13. Festiwal Góry Literatury odbędzie się 9 lipca. Potrwa do 17 lipca 2027 roku. 12. edycja festiwalu odbyła się 10 lipca, trwała do 18 lipca i tegoroczne hasło to terytoria. W ramach wydarzenia zorganizowano ponad 170 wydarzeń. Głośne czytania, spotkania, debaty, panele dyskusyjne, warsztaty, seminaria, wykłady, lekcje.

0: atrakcje, koncerty, spektakle, pokazy akrobatyczne, wystawy, wernisaże, projekcje filmowe połączone z prelekcjami, pokazy bajek, spacery przyrodniczo-literackie i jarmark.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.
0: To było wyjątkowe wydarzenie.

0: chwyta kruchość i piękność życia z unikalną i hipnotyzującą precyzją, uważał Pedro Almodóvar. Nadzwyczajny debiut, błyskotliwa adaptacja, elegijna i zachwycająca wizualnie, chwalili wielcy reżyserzy. Po 27 latach od premiery do kin wracają Przekleństwa niewinności, pełnometrażowy debiut Sofii Coppoli. Film powstał na podstawie powieści o młodzieńczej fascynacji, niepokoju i śmierci. I myślę, że warto zobaczyć ten film. Niekoniecznie kino natomiast niekoniecznie w tamtych czasach eksplorowało tematykę młodzieńczego buntu, fascynacji, niepokoju i śmierci, a już na pewno nie z dziewczynami na pierwszym planie. Dlatego reżyserka dorastająca z braćmi w domu filmowej legendy postanowiła zawalczyć o młodą, kobiecą widownię.
1: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: ty.
1: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
2: Autopromocja.
3: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
8: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
7: Tanio tutaj jest, stokrotka.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzyny bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
12: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
13: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99, a polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów, aż 61% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer 1 wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
16: Kaufland jest!
17: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
18: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
19: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. radość z jazdy.
0: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
16: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
20: Po reklamie.

0: Jeden wiersz w radiu.
1: Ted Hughes. Horoskop. Chciałaś studiować swoje gwiazdy, strażników twojego więziennego dziedzińca, ich zodiak. Planety mamrotały z mocą w swoim babilońskim narzeczu jak kości rzucone przez szamana. Miałaś rację, obawiając się tego, jak donośny może być krzyk kości, jak wyraźnie ucho może usłyszeć, co wyszeptały kości. Nawet gdy wciąż jeszcze tkwią w gorącym ciele. Tyle, że ty nie musiałaś obliczać stopni dla tego, co zakłócało twój ascendent w baranie. Nie oznaczało to niczego pewnego, niczego więcej. Według babilońskiej księgi niż twarz z blizną, czy jakikolwiek wróżbita mógłby zajrzeć głębiej pod skórę. Musiałaś tylko spojrzeć w twarz pierwszej z brzegu metafory, wydobytej z szafy, zdjętej z talerza, ze słońca, księżyca albo cisu, żeby ujrzeć ojca, matkę lub mnie, przynoszących ci w darze cały twój los. Tyle, że ty nie musiałaś obliczać stopni dla tego, co zakłócało twój ascendent w baranie. Nie oznaczało to niczego pewnego, niczego więcej według babilońskiej księgi. Horoskop Ted Hughes.

0: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kino Letnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Party.pl, Polki.pl, Wizaż.pl i Chili.z. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
0: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: 16 stopni w Warszawie, urośnie temperatura do 18, 18 też na Warmii, w Trójmieście, w Bydgoszczy, we Wrocławiu, w Katowicach i w Krakowie. I we wszystkich tych miejscach popada przelotnie. 17 stopni w Kielcach, 16 w Łodzi, 19 w Poznaniu i w Lublinie, 20 w Rzeszowie i 21 pokażą termometry w Szczecinie.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: Śniadanie do łóżka w CZ. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: No pewnie, że zapraszam. Dzień dobry, 23 dzień lipca, czwartek, imieniny Brygidy, Apolinarii i Bogny. Dzień włóczy kija dzisiaj. Wszystko, co widzę, do mnie należy, cała ziemia, jeśli chcesz wiedzieć. I to mnie raduje. Zapraszam do 11 w dobrych, optymistycznych nastrojach. Mam nadzieję, że jesteście. Magda Kasperowicz, dzień dobry.
0: Śniadanie do łóżka w CZ.

0: Słuchajcie, czyli za 8 minut po godzinie 9 byłam wczoraj na Szekspirze w pięknym otoczeniu Zamku Królewskiego pod rozgwieżdżonym niebem. Jeden z najsłynniejszych dramatów Szekspira ożywa, Sen nocy letniej. Reżyserska aranżacja porywa. No i oczywiście myślę sobie, kto zrobił na mnie piorunujące wrażenie, ale to już kiedy wam zapowiadałam i opowiadałam, że idę, no to z całą pewnością Oberon jest tutaj numerem jeden. To jest najbardziej romantyczna komedia Szekspira, opowieść o miłości, która się wymyka logice nocy. Spektakl pełen humoru, miłosnych intryg i muzyki na żywo. Możecie dać się porwać romantycznej historii w bajkowej scenerii Zamku Królewskiego. Sztuka miłości i miłosne sztuczki. Tytania Anita Sokołowska, świetnie zagrana rola, i Puk Bartosz Bielenia, świetnie zagrana rola, i Helena Anna Smołowik, fenomenalna. No i oczywiście wspomniany wcześniej Oberon w tej roli, aktor Teatru Narodowego, ale też reżyser Grzegorz Małecki. Warto się wybrać. Jeżeli jesteście w Warszawie, sprawdźcie, a jeżeli na przykład planujecie wycieczkę do Warszawy, no to przy okazji zwiedzania Zamku Królewskiego można potem zejść do ogrodów i obejrzeć Szekspira jako żywego, uśmiać się, pośmiać się, wzruszyć i spędzić wspaniale wieczór.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

Słuchajcie, czyli za 20 minut po godzinie 9. Ja przypominam, że dzisiaj jest dzień włóczy kija i poza wędrówkami bacznymi i obserwacją świata uważną, to włóczy kija cechowała przede wszystkim wdzięczność za to, co go otacza, za to, co mu się przytrafia. Wdzięczność za tych, których spotyka. I to jest bardzo ładna cecha do pielęgnowania i muszę wam powiedzieć, że bardzo zmienia się percepcja i perspektywa ludzkiego istnienia. Wiadomo, w znojach i trudach czasami, kiedy uświadomimy sobie, że warto wdzięczność trenować i ćwiczyć i pielęgnować i pomyśleć sobie, za co jesteśmy wdzięczni innym, światu, sobie, bliskim, przyjaciołom. To jest przydatna opcja w życiu i bardzo pomocna. Ja jestem wdzięczna, że jesteście tam po drugiej stronie. Możecie teraz zrobić głośniej. To ładna piosenka będzie. Ignacy i Limbo w Chili Z 21 minut po 9:00.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Autopromocja.
2: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.

0: Przed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A kostka masła Extra Farm Milk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz jedynie złoty 99 przy zakupie 3 sztuk.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
6: Trwają Sony Days w MediaMarkt. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wybrane produkty Sony. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na ebilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. Ebilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Nowe wysokie obsesy Ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. Presja wyglądu. Piękno to bestia. Pary z ADHD. Jak ze sobą wytrzymują. Oraz tajemnice kobiecego orgazmu. Nowe wysokie obsesy Ekstra już w sprzedaży.
11: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w Centrum Handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
12: Po reklamie.

9:40 na zegarze, a już teraz zaproszenie do lektury Tove Jansson i Księga Lata. No, muszę wam powiedzieć, że to jest taka książka, która jest niebywale nastrojowa, powieść, która łączy pokolenia czytelników. No, Tove Jansson znamy i kochamy, ale ten melancholijny portret lata na północnej wyspie to jest coś, co jest nieprawdopodobne. Jeśli ktoś z was nie czytał Księgi Lata, to skoro mówimy o wakacyjnych książkach i o tym, po co warto sięgnąć, to lato, maleńka wyspa na fińskim archipelagu, miejsce, gdzie zawsze wiało, to z jednej, to z drugiej strony rezerwat dla kogoś, kto pracuje, dziki ogród dla kogoś, kto rośnie, a poza tym tylko dni, które łączą się z dniami wraz z upływającym czasem. I tam pośród dzikiego i dziewiczego krajobrazu umościł się dom, w którym każde wakacje spędzają mała, rezolutna Sofia i nietuzinkowa babcia oraz nieco wycofany ojciec. To jest piękna książka, Tove Jansson, wybitna prozaiczka, autorka ukochanych Muminów, zaczerpnęła inspirację z życia swojego i swoich bliskich, by opowiedzieć o wakacyjnych radościach, snując jednocześnie refleksję nad upływającym czasem. Pisze bez patosu, z ironią, cierpkim poczuciem humoru. Gdyby nieszczęśliwe dzieciństwo, nigdy nie zaczęłabym pisać, mówiła niejednokrotnie. I właśnie to szczęście emanuje z Księgi Lata, więc bardzo wam tę książkę polecam.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej. O,
1: pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
4: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
5: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno zaprasza.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
9: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w Centrum Handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
2: Magda Bauer w studiu.
0: W pogoni za kulturą.
3: Być może śledzicie zespół Be My w mediach społecznościowych. Słyną z francuskich interpretacji znanych polskich piosenek. No i w taki właśnie sposób zaczęło się ich najnowsze wydawnictwo. To mini-album Petite Pologne, na którym reinterpretują wybrane utwory z albumu Zbigniewa Wodeckiego Dusze kobiet z 1987 roku. Pierwszy był fragment utworu Lubię wracać tam, gdzie byłem, który wzbudził spory entuzjazm w internecie. Potem dołączyły kolejne kawałki, a dzisiaj Be My zaprezentują ten materiał na żywo w warszawskich Łazienkach. W repertuarze m.in. chałupy Welcome To w indie popowej interpretacji. Koncert został przeniesiony z amfiteatru do Teatru Królewskiego w Starej Oranżerii, także to tam proszę się kierować dzisiaj o 19 i o 21. Choć to szaleństwo, jest w nim metoda. Te słowa Poloniusza z Hamleta stały się dla profesora Jerzego Limona przepisem na stworzenie wydarzenia niemożliwego, przypominają organizatorzy festiwalu szekspirowskiego w Gdańsku. To wydarzenie startuje dziś i to jest jego jubileuszowa 30. edycja. Wieczorna gala otwarcia będzie okazją do tego, żeby przyjrzeć się tym trzem dekadom. Od pierwszych pełnych pasji dni szekspirowskich po dzisiejszy znany na całym świecie festiwal teatralny. Reżyser Mariusz Babicki podsumowuje w spektaklu Pochwała Szaleństwa 30 lat artystycznych poszukiwań, eksperymentów, międzynarodowych spotkań i odwagi w sięganiu po nowe języki sceniczne. Festiwal potrwa w Gdańsku do 2 sierpnia. Na Leżakach pod gwiazdami oglądać będziemy w Krakowie najlepsze filmy animowane z Polski i całego świata. Już jutro startuje 18. edycja Kraków Summer Animation Days. Potrwa do niedzieli, a na ekranie pojawią się prawdziwe perełki. Do repertuaru na pewno jeszcze wrócimy dzisiaj w Pogoni za Kulturą.
2: Czy to już wszystko?
3: Tak, tylko jeśli chodzi o Kraków i ten festiwal, o którym przed chwilą wspomniałam, to być może jeszcze ważna informacja, że wstęp na te projekcje jest bezpłatny, a zapraszamy na plac Wielkiej Armii Napoleona.
2: To jest bardzo ważna informacja i to była Magda Bauer.
3: Dziękuję.
0: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
2: 17 stopni w Warszawie, do 18 urośnie temperatura w ciągu dnia. Jeśli popada, to przelotnie. Słońce będzie próbowało przez cały dzień przebić się przez chmury. A czy mu się to uda, temu słońcu, to się dowiemy. 19 w Krakowie i w Lublinie, 20 w Rzeszowie, 18 w Katowicach i we Wrocławiu, a także na Warmii i w Trójmieście. 21 najcieplej dzisiaj w Szczecinie.

0: Lato w Chili Z.
1: Lato w Chili Z i ja w Chili Z. Do 11. Zapraszam, Magda Kasperowicz. Lipiec, 23, czwartek, imieniny Brygidy i Bogny.
0: Chili Z.
2: Nastaw się na letni chillout.

0: Ostatnio siedziałam sobie z Aśką Seneszyn i gadałyśmy sobie o życiu, o różnych rzeczach, o tym, co jest ważne, co nas cieszy, co nam sprawia radość. I tak sobie gadałyśmy i gadałyśmy i końca tej gadki nie było i pomyślałyśmy sobie wtedy, że gdyby ktoś nas zamknął w wieży jak tę księżniczkę, co tam zapuszczała warkocz, żeby książę ją uratował, to w ogóle gdybyśmy były zamknięte w tej wieży, to byśmy wcale nie czekały na żadnego księcia, miały dalej krótkie włosy i nie zapuszczały żadnego warkocza, bo nasze towarzystwo nam tak doskonale wystarcza do tego, żeby się śmiać, żartować i być ze sobą. I na tym polega spotykanie się ze wspaniałymi ludźmi, oddzielanie ziarna od plew, bycie z ludźmi, których lubimy, z którymi się śmiejemy i którzy są dla nas ważni. I tak trochę też jest na przykład w środowisku pracy, bo ja ostatnio moi mili i moje miłe...
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Tak się stęskniłam za moją ekipą Kwiatków Polskich w telewizorze, że nie mogłam się z Kaśką rozstać długo, jeszcze długo po programie. I to jest ładne, ładne.

0: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer 1 wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A polska papryka czerwona 7,99 za kilogram. Kaufland.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A boczek grillowy w marynacie klasycznej Czas na Grill 300 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie ogórki konserwowe kiszone i małosolne. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
7: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

Zbliża się 11, to oznacza jedno, że za chwilę przyjdzie tutaj Rafał Turowski, będzie Magda Bauer i wydarzą się te wszystkie cudowne rzeczy, które mają się wydarzyć. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Życzę Wam wszystkim bez wyjątku dobrego dnia. Słyszymy się jutro punktualnie o 7. Niech Wam się dzieją dobre rzeczy. Cześć! No do usłyszenia i do posłuchania. Dawid Podsiadło.

0: Nastaw się na Chill Out. Reklama.
1: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Arturo Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
2: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
3: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt. Retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
0: Po reklamie.

0: Minuta po 11:00, łączymy się z Magdą Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Jak tylko się rozpogodzi, warto wskoczyć na rower i pojechać do Parku Żarańskiego w Warszawie, żeby zobaczyć miejsce, które ma szansę na prestiżową europejską nagrodę dla miejskiej przestrzeni publicznej. Park został nominowany w tegorocznej edycji konkursu i jako jedyna realizacja z Polski znalazł się wśród 25 innych projektów z całego kontynentu. W samym parku czekają na Was ścieżki spacerowe i rowerowe, ławeczki i pomosty, a przyrodę można tutaj obserwować z bliska dzięki specjalnym strefom. Cały projekt powstał z poszanowaniem nadrzecznego krajobrazu i na nim się koncentruje. Laureatów tegorocznej European Prize for Urban Public Space organizatorzy ogłoszą w październiku. Oczywiście trzymamy kciuki za warszawskiego kandydata. Kino z widokiem na Wawel na Placu Napoleona w Krakowie będzie od jutra królestwem animacji. To tutaj rozgości się 18. edycja Kraków Summer Animation Days. W programie m.in. nominowany do Oscara film familijny Mała Amelia, kultowe anime Angel's Egg, Mamoru Oshii, a także filmy nagrodzone i wyróżnione podczas 32. Festiwalu Filmowego Etiuda Anima. Do tego pokaz specjalny Architektki Wyobraźni, który da nam szansę poznania młodych twórczyń filmu animowanego. Część programu adresowana jest do dzieci, a festiwal, na który wstęp jest bezpłatny, potrwa do niedzieli. A kto jeszcze nie widział tajwańskiego kandydata do Oscara filmu Left Hand Girl na wielkim ekranie, może zrobić to dzisiaj wieczorem w Warszawie. Jeśli oczywiście się nie rozpada, pokaz będzie miał miejsce przed kinoteką w plenerowym kinie. To kino, przypomnijmy, zaprasza nas na seanse tego lata we wszystkie wtorki, czwartki i soboty. Deszcz też nie pokrzyżuje planów kinomanów, bo jeśli się pojawi, to pokaz zostanie po prostu przeniesiony do jednej z sal kinoteki, a na seanse w kinie w stronę zachodzącego słońca w lipcu zapraszamy o 21:30. Wstęp jest oczywiście darmowy.
1: W pogoni za kulturą.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Lato w GZ.
0: 4 minuty po 11:00, 23 lipca świętuje Sławosz. No, wysokich lotów panu Sławoszowi już nie ma jak życzyć. No więc czego? Ściskamy.
1: Chili Z.
4: Nastaw się na letni chillout.

0: 10 minut po godzinie 11. Dzisiaj startuje i potrwa do 2 sierpnia 30. Festiwal Szekspirowski w Gdańsku. 30. edycji towarzyszy motto Pochwała Szaleństwa i to hasło, i cały festiwal jest hołdem złożonym profesorowi Jerzemu Limonowi, wizjonerowi i twórcy zarówno festiwalu, jak i gdańskiego teatru szekspirowskiego. Program bardzo bogaty. Festiwal rozpoczyna się dzisiaj od otwarcia festiwalu, od jubileuszowej gali przygotowanej przez Mariusza Babickiego i Michała Jarosa. Ta gala przeniesie publiczność w podróż przez 3 dekady festiwalu szekspirowskiego, od pierwszych dni szekspirowskich w 1997 roku po dzisiejszy, bardzo rozpoznawalny już nie tylko w kraju, ale i na świecie festiwal. To będzie wydarzenie, które podsumuje owe 3 dekady artystycznych poszukiwań, eksperymentów, spotkań, ale także odwagi w sięganiu po nowe języki sceniczne. Pierwsze spektakle Gdańskiego Festiwalu Szekspirowskiego jutro. Jutro publiczność dwukrotnie zobaczy w Klubie Żak spektakl w reżyserii Ewy Plat, Będziesz ze mną chodzić, oraz z Katowic Teatru Śląskiego przyjedzie pierwsze na świecie wystawienie Hamleta w języku śląskim, tragedii o Hamleta księcia Dynymarku. To przedstawienie w reżyserii Roberta Talarczyka.
1: Chill Z. Nastaw się na letni chillout.

0: Have a Baby With Me zaśpiewał Daniel Caesar, który to Daniel tak naprawdę ma trzy imiona i żadne z nich nie jest Danielem. Ashton, Dumour, Norwill. Nieco kanadyjskich brzmień w Chili Z, a nieco polskich i to pełnych witamin, a właściwie bitamin już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: Autopromocja.
3: W tym tygodniu w radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Leon Bridges, Your Love is Electric.
4: Your love is electric.
3: Jasmine Lacey, Summer Haze.
4: We can get lost in love. Sweet summer haze.
3: Nectar Wood, Talk to me summer.
5: So talk to me summer.
3: Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie. Skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
12: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje.

0: Biedronka.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do SuperZoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w Centrum Handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
4: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
5: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
4: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
6: Po reklamie.

0: Ciebie
1: na letni chill out.
2: Poszło! Ej, Marysia, to jest wiadomość dla Ciebie, ja Ciebie kocham!

0: Wspominałem kilka minut temu o rozpoczynającym się dzisiaj gdańskim festiwalu szekspirowskim, gdy tymczasem teatr na Wybrzeżu no, nie ma urlopu, nie ma wakacji, przeciwnie, czeka na urlopowiczów. Zwracam więc Waszą uwagę, zwłaszcza tych, którzy wybierają się na Wybrzeże w sierpniu, na niezwykłe przedstawienie, które będzie do obejrzenia w Gdyni. Kobiety z rdzy i żelaza, robotniczki w podtytule Hafenarbeiterinnen. To jest rzecz, która powstała na podstawie przeprowadzonych przed 2 laty rozmów, wywiadów z kobietami pracującymi w portach i w stoczniach w Gdyni, w Bremenhaven i w północnej części Dolnej Saksonii. Panie pracują w zawodach i na stanowiskach, które tak tradycyjnie postrzegane są jako męskie. I to jest opowieść o pionierkach, o ich odwadze, o determinacji, o relacjach ze współpracownikami. Bohaterki tego przedstawienia, które reprezentują różne pokolenia i narodowości, mówią o najważniejszych, o przełomowych, o trudnych momentach w swoim życiu zawodowym, o tym, co im przeszkadzało i o tym, co w swojej pracy kochały. O tym, co musiały poświęcić, ale i o dumie z własnych osiągnięć. Scenariusz reżyserii i reżyseria Idy Bocian i Julian Lensen. Występują Anna Bochniak, Joanna Palega i Małgorzata Polakowska. I ten spektakl będzie do obejrzenia w Gdyni, przy Molo Rybackim koło pomnika Tadeusza Wendy Rybickiego od 18 do 23 sierpnia codziennie. Wstęp na przedstawienie jest wolny. W wypadku, gdyby nadeszła zima, spadł śnieg albo była burza z piorunami, prezentacje zostaną przeniesione do Teatru Gdynia Główna. Ten spektakl będzie grany później we wrześniu, także w Niemczech. Gorąco polecam Kobiety z rdzy i żelaza, robotniczki, spróbuję dać sobie radę z tym trudnym niemieckim słowem, Hafenarbeiterinnen. Od 18 sierpnia.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.

Tego pana chętnie bym zobaczył w akcji na żywo, no ale niestety teraz bawi na drugiej półkuli. Kilka koncertów w stolicy Meksyku, a później na przełomie sierpnia, września, a później jeszcze października 30 koncertów w Madison Square Garden w Nowym Jorku. Na wszystkie bilety są wyprzedane, ale można zapisać się na listę oczekujących. Ofelia i Waldek jeszcze przed 12, do której zostało 13 minut.

0: Reklama. Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno zaprasza.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
2: Nowe wysokie obsesy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. Presja wyglądu. Piękno to bestia. Pary z ADHD. Jak ze sobą wytrzymują? Oraz tajemnice kobiecego orgazmu. Nowe wysokie obsesy ekstra już w sprzedaży.
3: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Miesięcznik Kino i Chili Z. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
0: Po reklamie.

0: 12 już minęła, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Zbudowała jedną z najbardziej niezwykłych kobiecych legend z XX wieku. Z piękna uczyniła narzędzie autokreacji, niezależności i społecznego awansu. O Helenie Rubinstein opowiada wystawa, jaką tego lata możemy oglądać w Muzeum Polin w Warszawie.
3: Była też pionierką, jeżeli chodzi o przemysł kosmetyczny, jeżeli chodzi o innowacje, jeżeli chodzi o spojrzenie na urodę, na piękno, na upiększanie, ale też na dbanie o siebie. Nie tylko kobiet, ale również mężczyzn. I tutaj też była pionierką, ponieważ jako jedna z pierwszych zwróciła uwagę na to, że mężczyźni też powinni dbać o swoją urodę, też proponowała pewne rozwiązania. Więc absolutnie ikona, jeśli chodzi o przemysł kosmetyczny. Dodatkowo była też kolekcjonerką sztuki.
2: Mówiła w rozmowie z Katarzyną Kozak dr Edyta Gawron z Instytutu Judaistyki. Przypominamy o wystawie zatytułowanej Piękno jest twoim przeznaczeniem. Tę ekspozycję można oglądać w Muzeum Polin w lipcu i w sierpniu. Na letnie wieczory na świeżym powietrzu być może przydadzą się kolejne adresy plenerowych kin. Mamy takie na Śląsku, bo na przykład w amfiteatrze przy stawie kajakowym na Trzech Stawach w Katowicach od niedawna też odbywają się takie letnie pokazy. Za nami pierwszy, ale przed nami jeszcze 5 podobnych wieczorów. Jutro o 21:00 Dirty Dancing, 31 lipca Madagaskar. W sierpniu okazja, żeby zobaczyć takie filmy jak Złap mnie, jeśli potrafisz, Gladiator i Mamma Mia. Zespół Be Mine słynie z francuskich interpretacji znanych polskich piosenek, a ich najnowsze wydawnictwo też zrodziło się z tej sympatycznej działalności. To jest mini album Petite Pologne, na którym muzycy reinterpretują wybrane utwory z albumu Zbigniewa Wodeckiego Dusze Kobiet. To płyta, która ukazała się w 1987 roku. Pierwszy był fragment utworu Lubię wracać tam, gdzie byłem, który w interpretacji chłopaków z Be Mine wzbudził spory entuzjazm w internecie, potem dołączyły więc kolejne kawałki, a dzisiaj będziemy mogli wysłuchać ich na żywo w warszawskich Łazienkach. Przed nami koncert. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne został przeniesiony z amfiteatru do Teatru Królewskiego w Starej Oranżerii i to tutaj będziemy mogli posłuchać takich utworów jak na przykład Chałupy Welcome to w indie popowej interpretacji. Zapraszamy o 19 i o 21.
1: W pogoni za kulturą. Lato w GZ.
0: 5 minut po 12, drugą część dnia rozpoczynamy od prezentu. No skoro gift przez 2 i, no to chyba tak. Z tak o nas w GZ.
1: GZ.
4: Nastaw się na letni chillout.
0: Później na naszej playliście Charlie XCX i Litany.

16 minut po godzinie 12. Nie jest tak, że będę was straszył. Nie. No ale wiedzieć chyba warto. Słuchajcie, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 14 aż województw, czyli praktycznie dla całego kraju. Mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, zachodniopomorskie, częściowo lubuskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, a także łódzkie. Te alerty obowiązują od przed chwili, od czwartkowego południa do 22, a na terenach ich występowania prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć krótkie, ale intensywne opady deszczu. A do tego wiatr do 65 km/h, a lokalnie możliwy jest nawet drobny grad.

0: Autopromocja.
1: OFF Festival. Między 7 a 9 sierpnia. Ponownie w Katowicach. Mieszanka stylów i gatunków. Muzyka ze wszystkich zakątków świata. I dla wszystkich wrażliwości. Po podwójne bilety na 19. edycję OFF Festivalu zapraszamy do Chili Z od poniedziałku do piątku po godzinie 15. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na Agata. Meble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99, a Polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów, aż 61% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Ach, ta drżąca powieka.
15: I ten nocny skurcze łydek.
14: Biorę magnez i nie czuję efektu.
16: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
17: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
18: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
17: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer 1 wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
20: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: na kartę. Do tego lody familijne Grydzan od 900 do 1100 ml. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie produkty CIF i Domestos. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat – to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl – tu zaczynają się letnie emocje.
2: Już dziś w Lidlu wszystkie produkty Finish 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Do hymnu!
5: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów.

0: Pan Tomasz wśród innych fantastycznych artystów na Bittersweetie. 21 minut do godziny pierwszej zostało. No tak się mówi, przyjdzie ta sztuczna inteligencja i nas wszystkich zje. No więc mam słowo uspokojenia. Nie zje. I mówi to szef największej na świecie firmy rekrutacyjnej Adecco Group, który twierdzi, że owa technologia wcale nie doprowadzi do gwałtownego zmniejszenia poziomu zatrudnienia. Sztuczna inteligencja wprowadza faktycznie ogromną rewolucję w świecie pracy, ale na horyzoncie apokalipsy nie widać, jeśli chodzi o zatrudnienie. Chodzi bardziej o zmianę ról i zadań niż o likwidację stanowisk. Szef Adecco ocenia, że część przedsiębiorstw wykorzystuje AI jako wygodne uzasadnienie zwolnień, które w rzeczywistości są spowodowane albo słabszą wydajnością, albo restrukturyzacją, albo innymi problemami. No i zauważa, że poprzednie rewolucje przemysłowe, no bo AI jest rewolucją przemysłową, na przykład te związane z pojawieniem się maszyny parowej, elektrycznością czy internetem, również przekształciły rynek pracy bardzo głęboko, ale nie doprowadziły do masowego zmniejszenia liczby zatrudnionych. No więc biorąc pod uwagę dane dotychczasowe, na to, że ten scenariusz nie ulegnie zmianie ze sztuczną inteligencją, po prostu nie ma. No, to człowiek jakoś spokojniej do końca dyżuru tutaj czas spędzi z państwem.
1: Chill Z. Nastaw się na letni chill out. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Night.

Paula Roma i Katia w Chili Z za 10 minut pierwsza. Będzie konkurs taki popołudniowy, będzie Past Perfect, a przed pierwszą jeszcze FK Twigs.

0: Reklama.
1: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
5: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
12: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Po reklamie.

0: Chill Out.
1: To jest radio Chilli Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Pierwsza właśnie minęła. Przy mikrofonie Magdalena Bauer.
3: W pogoni za kulturą.
4: Bieg Powstania Warszawskiego już w najbliższą sobotę w stolicy. To będą dwie trasy na 5 i 10 kilometrów. Obie wyruszą wieczorem z Placu Krasińskich. Informacja o zamknięciu zapisów pojawiła się na stronie biegu wczoraj. Wszystkie numery startowe zostały rozdane, ale w tym roku można być uczestnikiem biegu także w innych miejscach świata. Sportowy gest pamięci można wykonać wirtualnie, a mianowicie wybrać jeden z dwóch dystansów i przemierzyć go w dogodnym dla siebie miejscu i czasie do 15 sierpnia. Informacje na ten temat znajdziecie na stronie biegpowstaniawarszawskiego.pl. Daniel Chodowiecki tworzył ryciny do dzieł literackich i kalendarzy kieszonkowych czy almanachów. Humor, satyra i uważność obserwatora wyróżniają jego rysunki, które dzisiaj na nowej wystawie czasowej prezentuje Gdańskie Muzeum Narodowe. Dlaczego to taka ciekawa i ważna twórczość, chociaż pochodzi z XVIII wieku? Bo ilustracje Chodowieckiego przynoszą też refleksje nad ludzkimi zachowaniami. Często mówią o wpływie społecznych norm na życie człowieka, a istotnym tematem jego sztuki była na przykład sytuacja kobiet w XVIII wieku. Aktualna odsłona cyklu 8,5 tygodnia z rycinami i rysunkami Chodowieckiego odbywa się pod hasłem Ilustrator Moralista, no i potrwa do 6 września. Ale oprócz tego Gdańskie Muzeum Narodowe zaprasza na specjalny wakacyjny program, w którym mieści się wiele różnych wydarzeń. Dzisiaj na przykład performance Dziękuję, nie tańczę Anny Zglenickiej i Magdaleny Kowali. To subiektywna opowieść o pracy tancerek i choreografek, niezależnym środowisku artystycznym, dyscyplinie ciała, siostrzeństwie i miłości do tańca. Po wydarzeniu jeszcze rozmowa, którą poprowadzi Dana Chmielewska. Zapraszamy 24 lipca na tę rozmowę o godzinie 18. Wstęp jest wolny, a wszystko odbywać się będzie w oddziale sztuki nowoczesnej w Pałacu Opatów. Teraz jeszcze Kraków i ogród Józefa Mehofera. Tutaj robimy przystanek, żeby złapać oddech i poćwiczyć jogę wśród zieleni. Na takie spotkania, na takie zajęcia zapraszamy w sobotnie przed południa. To są zajęcia hatha jogi, świadomej i uważnej praktyki, która obiecuje uspokojenie umysłu i przywrócenie harmonii. Tak zapowiadają prowadzący cykl. Po zajęciach będzie jeszcze okazja, żeby zwiedzić dom Józefa Mehofera i napić się kawy.
3: W pogoni za kulturą. Lato w Chilli Z.
2: 3 minuty po godzinie pierwszej. Past Perfect przed nami. Dzisiaj wspomnimy 1967 rok i będzie to wspomnienie, mogę uprzedzić, bardzo piękne.
3: Chilli Z.
0: Nastaw się na letni chill out.
2: No, innych nie mamy w zwyczaju. Stay You Down, Haim i Bon Iver na dobry początek 14 godziny dnia, a później Jade Bird z Murą Masą.

czyli audycja dla naszych słuchaczy może nieco bardziej nostalgicznych, ale nie tylko przecież. 1967 rok przyszło nam dzisiaj wspominać, wybuchła wtedy wojna sześciodniowa. Ukazuje się powieść Gabriela García Márqueza 100 lat samotności, a na ekrany kin wchodzi jeden z najlepszych filmów wojennych, mianowicie Parszywa dwunastka Roberta Aldricha. Na brytyjskiej liście przebojów hity, do dziś świetnie mające się, no szczególnie w stacjach goldowych, San Francisco w podtytule Be Sure to Wear Some Flowers in Your Hair, Scott McKenzie na piątym, Whiter, Shade of Pale, Procol Harum na czwartym, It Must Be Him, Vicky Carr na drugim, Alternate Title, Monkeys na pierwszym, na trzecim Vicky Carr, na drugim The Monkeys. A dzisiaj posłuchamy piosenki z miejsca pierwszego, ponieważ w tymże 67 roku nie tylko ukazuje się płyta Beatlesów o sierżancie Pieprzu, ale ukazuje się również ten oto singiel, którego sobie dzisiaj przypomnimy, po raz pierwszy wykonany podczas programu Our World. To była pierwsza globalna transmisja telewizyjna na żywo przez satelitę. No i tenże program obejrzało około 400 milionów ludzi, wysłuchawszy również tej oto piosenki.

Mam przed oczami scenę ślubu z Love Actually. Prawda, że wy również? All You Need Is Love, wielki przebój lata 67 roku, dzisiaj w Past Perfect. 66 rok, wspomnimy.

My sobie jutro, mniej więcej o tej samej porze, a w przyszłym tygodniu już wracamy do lat 90. Kwadrans po pierwszej, Tonic and Men.

0: Kochani, z przyjaciółmi Informoview, 22 minuty po pierwszej. Czytam o to, słuchajcie, że w weekend, a zwłaszcza w niedzielę, temperatura może dojść nawet do 28 stopni. Mój Boże, w takim wypadku trzeba się koniecznie gdzieś wybrać. Zaproponuję już za chwilę Żuławy.
1: Autopromocja.
2: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Gata.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. A 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
10: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
11: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Po

0: Moja Biedronka oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
2: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat, to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
5: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Wakacje w Beskidach z nutą Orientu? Odpocznij w Papuga Park Hotel Wellness Marrakesh & Spa w Bielsku Białej. Basen, jacuzzi, grota solna, ogród, kawiarnia i górskie szlaki tuż obok. Papuga Park Hotel. Znakomita kuchnia oraz relaks w wellness i spa. Rezerwuj pobyt na papuga.pl.
7: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
8: I latają po winogrona jasne w supercenie. Tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
9: Po reklamie.

0: 182. urodziny obchodzi kanał Elbląski. Miejsce absolutnie wyjątkowe w skali nie tylko naszego kraju. Jeśli nie byliście, no to jest dobra okazja, żeby tam się zjawić, oczywiście, jeżeli tylko macie na to przestrzeń. No bo z okazji urodzin pojawi się na świecie nie tylko komiks o pochylniach, komiks z przewodnikiem, po którym głównym gospodarzem będzie inżynier tegoż właśnie kanału Elbląskiego, ale będzie również impreza inspirowana duchem drugiej połowy XIX wieku. No więc osobą, postacią, która o tych pochylniach opowie w komiksie, jest Georg Jakob Stenke. Było tak, że zaistniała potrzeba połączenia jeziora Jeziora koło Iławy z Elblągiem. Elbląg był wtedy portem morskim i miał dogodne połączenie z Bałtykiem. No i kupcy z ówczesnych Elbląga, Iławy czy też Zalewa mieli nadzieję, że dzięki temu połączeniu będą mogli sprzedawać więcej drewna. Problem z połączeniem wodnym tych ich miejscowości z Elblągiem polegał na tym, że różnica wysokości między jeziorakiem a rzeką Elbląg wynosiła aż 100 metrów. No gdyby te różnice zniwelować śluzami, to trzeba byłoby ich wybudować około 30. No i uznano skądinąd słusznie, że nie będzie to efektywne. Inżynier Stenke nie od razu wpadł na pomysł, że kanał Elbląski będzie wyglądał tak, jak dzisiaj wygląda, ale popłynął do Stanów. Tam przyjrzał się rozwiązaniom architektonicznym, no i z pomysłem zbudowania czegoś podobnego wrócił i taki kanał zbudował. Pierwszą łopatę pod budowę kanału Elbląskiego wbito w Miłomłynie, no i z tego powodu właśnie tam w najbliższą sobotę będą organizowane 182. urodziny kanału, podczas których przewidziano na przykład konkurs na najciekawszy strój nawiązujący do drugiej połowy XIX wieku. Będzie też inscenizacja plenerowa oraz przemarsz do śluzy. No ten przemarsz do śluzy brzmi dobrze.
1: TZ, nastaw się na letni chillout.

Dawno niesłyszany Cortez w Czyli Z. 13 minut do godziny drugiej. Anai Sombr jeszcze przed 14. O drugiej, jak zawsze, garść informacji w pogoni za kulturą. Więc proszę z nami zostać.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno zaprasza.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
6: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
10: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: Druga właśnie minęła, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Polskie kino w Los Angeles, Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy w ramach projektu Wajda Generation pokaże trzy filmy w reżyserii Agnieszki Holland oraz wspólne dzieło obojga twórców, czyli Korczaka, który to film Andrzej Wajda nakręcił na podstawie scenariusza napisanego przez Agnieszkę Holland. Wszystko to będzie miało miejsce w Academy Museum, największym muzeum na świecie poświęconym sztuce, nauce i twórcom światowego kina. Pokazy zaplanowano od 31 lipca. Do 2 sierpnia. Przy okazji przypomnijmy, że Wajda Generation to jest projekt Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy, zainicjowany z okazji Roku Wajdy, a pokazujący kino reżysera i jego pokolenia jako dialog między twórcami kinem polskim i światowym, przeszłością, a tym, co dzieje się dzisiaj. Agnieszka Holland jest w tym programie postacią centralną. To będzie dobra okazja, żeby uruchomić wyobraźnię i twórcze myślenie i włączyć uważność do wspólnych działań. Zachęca nas w najbliższą sobotę warszawska zachęta. Chodzi o spotkanie pod hasłem Plener Niebny. W planie jest rysowanie chmur i tworzenie próbnika czerni nieba. Prowadzący sięgną po klasyfikację z Międzynarodowego Atlasu Chmur, ale też oczywiście autorskie pomysły i obserwacje uczestników będą najważniejsze. Rozmawiając o paradoksie Olbersa, poszukamy akwarelami odcieni najmłodszego nieba. Zapowiadają prowadzący. Zachęcamy do tego, żeby przyjść wspólnie, porysować. No i na pewno też przy okazji porozmawiać w sobotę o 16 na plac Małachowskiego. Wstęp będzie bezpłatny. Lato w Warszawie to też dobra okazja, żeby zobaczyć spektakle Teatru Sztuka Ciała. Grupa gra przez całe wakacje, a my przypominamy o tym, że ich spektakle łączą teatr i sztukę cyrku, zachwycają kostiumami i fantazją, a do tego edukują przede wszystkim w obszarze przyrody. Najbliższe takie przedstawienie już podczas tego weekendu o 18:00. Niewidoczek w Parku Moczydło. Na tę sztukę wstęp jest wolny. Potem kolejne spektakle w sierpniu. Star, Wars i Sawa w Parku Bociani Zakątek 2 sierpnia i jeszcze ten sam spektakl będzie grany chyba tego samego dnia, tak, tylko nieco później w Parku Moczydło.
1: W pogoni za kulturą. Lato w GZ.
0: W tej godzinie naszego spotkania między innymi Berlioz, Piotr Zioła czy Aleksa Mor. A już za kilka minut zaproszę Was do konkursu takiego popołudniowego.
1: Chillizet.
3: Nastaw się na letni chillout.

6 po drugiej, konkurs taki popołudniowy, to jest najfajniejszy konkurs w polskim eterze, w którym to konkursie, wyobraźcie sobie, nie ma przegranych. Nawet jak coś pójdzie nie tak, to zawsze jakaś niewielka pamiątka naszej rozmowy na antenie pozostaje. Konkurs potrafi być bardzo łatwy, ale nie zawsze jest prosty. Nikt tego nie ukrywa, ale też wiemy, że nie lubimy zbyt łatwych konkursów w radiu. Mam nadzieję, że was zachęciłem. 321-321-500. Korona Europy pana Łukasza Supergana. Przewodnik po najwyższych szczytach Starego Kontynentu i tu mowa nie tylko o Polsce, Szwajcarii, Austrii, Francji czy Hiszpanii, ale także na przykład o najwyższych szczytach Litwy, Białorusi czy Mołdawii. Dwa filmy Krzysztofa Kieślowskiego, krótki o zabijaniu i podwójne życie Weroniki, Nastaw się na chillout, Nasza składanka i dorzucam smyczkę od Chili Z. To jest zestaw nagród, który mam nadzieję, że za chwilę zmieni właściciela. Kto chętny, proszę dzwonić. 321-321-500.

0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Irek dzisiaj z nami. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć.
1: Stały słuchacz Ireneusz, więc zasady są doskonale Irkowi znane. Irku, no trzymam kciuki. Fajne nagrody dzisiaj. Pytania też są fajne, bo to jest w ogóle fajny konkurs, powiedzmy sobie zupełnie szczerze.
2: No trochę się zaskoczyłem, bo nawet włączyłem a tu twój głos i tak zadzwoniłem.
1: No są wakacje. Koledzy też mają prawo pójść na urlop. Jak byłem na urlopie, to oni dzielnie bohaterowie mnie zastępowali. Tak to u nas działa. Dobra, Irek, mamy kategorię na P, kategorię czynności i kategorię angielską. Wybierasz jedną.
2: Czynności.
1: Irku, mitrężyć. To znaczy A, ciężko pracować, B, marnować czas, czy C, wpadać w popłoch?
2: Marnować oczywiście.
0: Konkurs taki popołudniowy.
1: No bo jak się wie, to jest zawsze łatwiej, prawda?
2: No ile to człowiek przymitrężył tego czasu.
1: Ale to pytanie się znalazło w konkursie dlatego, że ja odniosłem wrażenie, że czasami jest używane w złym znaczeniu słowo mitrężyć. Właśnie ciężkiej pracy, a to tak nie jest. Dokładnie.
2: To jest dokładnie ciężka praca, ale odwrotnie.
1: Tak, tak, w pewnym sensie oczywiście tak. Dobra, Irek, Kieślowski, Korona Europy, nastaw się na chillout plus smyczka. To wszystko jedzie do ciebie. Gratuluję, dzięki.
2: Dziękuję.
1: Pozdrawiam.
0: Nastaw się na chillout. Chillizet.

0: Belgowie z Shine Boy, Tripping, tak gra, czyli Z w czwartkowe popołudnie. 21 minut po drugiej, bardzo pięknie Alexa Moore, Meet on the Moon na naszej playliście już za moment.
1: Autopromocja.
2: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chill Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Bardzo ciekawe wyniki badań związane z naszymi wakacjami są przede mną. Podzielę się. Słuchajcie, ponad połowa Polaków, 55%, wynika z badania Mastercarda, lubi uczyć się nowych rzeczy, uwaga, podczas wakacji. I to jest więcej niż średnia europejska i to znacząco więcej, bo 7%. Pieczenie chleba, ceramika, zielarstwo, fotografia, stolarka, one stają się dla nas, dla podróżnych, dla podróżujących, równie ważnym powodem wyjazdu, jak na przykład piękne widoki, czy sporty, chociażby wodne. Ten trend ma swoją nazwę i nazywa się Skillcation, czyli połączenie słowa skill, umiejętność i vacation, czyli wakacje. 40% badanych z Polski weźmie w tym roku udział w wyjeździe skoncentrowanym właśnie na nauce nowych umiejętności albo rzemiosła. I wyobraźcie sobie, że prawie połowa jest skłonna zapłacić za taki wyjazd więcej niż za urlop tradycyjny, czyli za smażenie się nad basenem. W Polsce ten trend, co się zauważa, może mieć jeszcze jedno takie praktyczne wytłumaczenie, mianowicie kapryśną pogodę. 50% Polaków przyznaje, że nowe umiejętności przywiezione z wakacji są dla nich większą, mają dla nich większą wartość niż tradycyjna pamiątka. Na szczycie listy umiejętności, których najchętniej uczylibyśmy się podczas wyjazdu, są po pierwsze podstawy nowego języka, po drugie gotowanie i warsztaty kulinarne z lokalnymi szefami kuchni, tuż za nimi poznawanie produkcji lokalnego jedzenia i napojów, wino, sery, piwo. 1/4 badanych chciałaby spróbować sportów takich jak narciarstwo, surfing czy wspinaczka, ale także sztuk kreatywnych, czyli fotografii, malarstwa, pisania kreatywnego. Popularne są również wellness i ruch, joga, medytacje, taniec czy sztuki walki oraz tradycyjne rzemiosło takie jak ceramika, tkactwo czy obróbka drewna. Na dalszych miejscach umiejętności związane ze zrównoważonym trybem życia, takie jak permakultura, nie mam bladego pojęcia co to jest, survival, zbieractwo oraz warsztaty muzyczne, w tych ostatnich chciałoby wziąć udział aż 12% badanych.
1: Nastaw się na letni chillout.

Doctrine of Love, Janen Gondaw, czyli Z w czwartkowe popołudnie. 12,5 minuty do godziny 15, o 3 jak zawsze w Pogoni za Kulturą. I kolejna garść informacji od Magdy Bauer. Ofelia Natalia Przybysz, Empire of the Sun. I od 15 Alicja Myśliwiec, Rafał Turowski. Dzięki.

0: reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
0: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
3: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A polska papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kaufland.
5: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer 1 wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut

0: 40 kg 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
5: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
6: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt. Retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
10: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Po reklamie.

0: Minęła 15, Magdalena Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Wszystko George Saint w Żelazowej Woli od niedawna oglądać można wystawę przybliżającą osobę i twórczość wszechstronnej humanistki, która w wielu obszarach wyprzedzała swoją epokę. Po śmierci została na dziesięciolecie zapomniana, ale jej pisarstwo i biografia są dzisiaj na nowo odkrywane przez badaczy i krytyków. Sama pisarka uważana jest za ikonę swojej epoki. Kochała przyrodę i miała świadomość tego, jak ważne jest traktowanie jej z szacunkiem. Uwielbiała malarstwo i sama próbowała swoich sił w sztuce plastycznej. Ceniła artystów, którzy odwiedzali ją w Noaon, sporo podróżowała. O wszystkim opowiada podzielona na 6 rozdziałów ekspozycja George Saint w kalejdoskopie życia i sztuki. Czynna będzie w Żelazowej Woli do 10 stycznia. Zbudowała jedną z najbardziej niezwykłych kobiecych legend XX wieku, a z piękna uczyniła narzędzie autokreacji. O Helenie Rubinstein opowiada wystawa, którą tego lata możemy oglądać w Warszawie w Muzeum POLIN.
3: Była też pionierką, jeżeli chodzi o przemysł kosmetyczny, jeżeli chodzi o innowacje, jeżeli chodzi o spojrzenie na urodę, na piękno, na upiększanie, ale też na dbanie o siebie. Nie tylko kobiet, ale również mężczyzn. I tutaj też była pionierką, ponieważ jako jedna z pierwszych zwróciła uwagę na to, że mężczyźni też powinni dbać o swoją urodę, też proponowała pewne rozwiązania. Więc absolutnie ikona, jeśli chodzi o przemysł kosmetyczny. Dodatkowo była też kolekcjonerką sztuki.
2: Mówiła w rozmowie z Katarzyną Kozak dr Edyta Gawron z Instytutu Judaistyki. Przypominamy o wystawie zatytułowanej Piękno jest Twoim przeznaczeniem. W lipcu i w sierpniu można oglądać ją bezpłatnie w Muzeum POLIN. A w czwartki, ale też wtorki i soboty tego lata zapraszamy Was do kina w samym sercu Warszawy, pod chmurką przed Pałacem Kultury i Nauki. Leżak albo kocyk pozwolą Wam przyjąć tutaj komfortową pozycję i cieszyć się najlepszymi filmami na wielkim ekranie bezpłatnie. Chodzi o letnie kino Kinoteki. Najbliższe seanse to Left-Handed Girl dzisiaj i Bodyguard 25 lipca, czyli w sobotę. W lipcu jeszcze Surfer i Pamiętnik. Na wypadek deszczu, przypomnijmy, przygotowana jest jedna z sal Kinoteki, gdzie przenoszone są seanse właśnie wtedy, jeśli pada.
1: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
0: I tak, zdecydowanie tak, seanse mogą być przekładane i możemy musieć się chować, ponieważ pogoda cały czas w kratkę. Raz słońce, raz deszcz, no i tak w kółko i do takiego chaosu lepiej się przyzwyczaić, tak będzie co najmniej do weekendu. Temperaturowo w tej chwili 20 stopni pokazują stołeczne termometry, 21 stopni w Katowicach i Krakowie, 18 na północy kraju. Ciśnienie na huśtawce, biometr nie wpływa na nas korzystnie.
4: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
1: Lato w Chili Z.
0: Lato w Chili Z to lato kobiet, które będziemy dzisiaj wspominać. 15 lat temu odeszła Amy Winehouse, mija też setna rocznica urodzin Marilyn Monroe. Co z tego wynika? No, przekonacie się na własne uszy.
1: Chili Z.
5: Nastaw się na letni chillout.
0: Love, love, love. Steven Sanchez, tak zaczynamy nasze wspólne spotkanie w Chili Z.

She's Crying, to jest właśnie Chilli Z. Obiecywałam rocznicowy punkt widzenia słowa, dotrzymuję, setna rocznica urodzin Marilyn Monroe, no i z tej okazji prezenty, prezenty filmowe i prezenty festiwalowe. Znaki firmowe Marilyn Monroe rozpoznaje każdy z nas, no ale pytanie, co tak naprawdę wiemy o jej rolach? No i na to pytanie usiłuje odpowiedzieć Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu i Ola Salwa, programując sekcję poświęconą Marilyn Monroe, ale w zasadzie innemu spojrzeniu na tą ikonę kina. Będą mężczyźni wolą blondynki, potem film noir Niagara, gdzie gra typową femme fatale. Będzie też nie do końca ciepło przyjęta przez krytyków Rzeka bez powrotu, którzy jednak docenili rolę Marilyn. I to jest też ćwiczenie z innym gatunkiem, czyli z westernem i z musicalem w jednym. No i będzie najwyrazistsza dramatyczna rola Monroe, jednocześnie jej ostatni występ na ekranie, czyli Skłóceni z życiem. Sztuka tam przeplata się z prywatnością aktorki, która zresztą na plan przyjechała prosto ze szpitala. Wszystkie filmy będą poprzedzone prelekcjami Oli Salwy, ale będzie też spotkanie z Kasią Czajką-Kominiarczuk na temat książki Marilyn Monroe Wszystkie twarze bogini. To wszystko podczas Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu już niebawem, ponieważ festiwal zaczyna się 9 sierpnia. A na antenie Chilli Z The Heart Wants a Heart. No proszę bardzo. Metaforycznie, ale też dosłownie chyba tego właśnie dzisiaj potrzebujemy. 13 minut po 15 słuchacie Radia Chilli Z.

0: Autopromocja.
1: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś po 22. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
6: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

Keep your head up i Birdie na antenie, czyli Z. Wielkie święto kina zaczyna się we Wrocławiu. Rusza 26. edycja festiwalu Nowe Horyzonty. Zobaczymy filmy nagradzane na całym świecie. Dokładnie 283 filmy z 92 krajów. Filmy nagradzane na festiwalach w Cannes, w Berlinie, w Wenecji, to one będą miały swoją premierę właśnie w stolicy Dolnego Śląska. No i to jest taki festiwal, na który czekają wielbiciele kina z całego kraju. Dzisiaj film otwarcia, czyli nagrodzony Złotą Palmą Fjord. Opowieść o przeprowadzce do Norwegii rumuńskiej rodziny, która wzbudza oburzenie lokalnej społeczności. Ale uwaga, przez cały festiwal na wielkim ekranie zobaczymy tytuły z aktorskimi popisami: Adam Driver, Juliette Binoche, Javier Bardem, Sandra Hüller czy Pamela Anderson. Oprócz krótkich metraży swoje filmy pokażą też filmowcy na przykład z Wrocławia. I w ramach festiwalu codziennie odbywają się też bezpłatne pokazy na rynku. Stacjonarna część festiwalu potrwa do 2 sierpnia, a do 9 potrwa ta niestacjonarna, czyli edycja online, bo przypominam, że teraz większość festiwali jednak daje nam szansę uczestnictwa bez konieczności odwiedzania danego miasta na miejscu. Choć oczywiście do tego ja Was niezmiennie zachęcam, bo pamiętajmy, że to wydarzenie festiwalowe to jest jednak wydarzenie, kiedy obcujemy z kinem i z innymi wielbicielami tej muzy.

Ja uwielbiam taką muzykę w sam raz do słuchania, taką, która pozwala nam na kilka głębszych chwil, na wzięcie oddechu i na zrobienie tego, wiecie, tak z głębi trzewi, pełną piersią. Dzisiaj czwartek, to jest dzień, kiedy niektóre muzea otwierają swoje drzwi, a które, no, już śpieszę z radami. Bezpłatny wstęp na wystawę z kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej Mozak w Krakowie, to jest to miejsce, o którym należy pamiętać. Dzisiaj zaprasza też Muzeum Podgórze, tam bez konieczności kupna biletu można oglądać wystawę stałą i kamienicę Hipolitów. W Katowicach bezpłatny wstęp obowiązuje do galerii Szyb Wilson i na przykład Muzeum Śląskie również ma takie darmowe dni i tym darmowym dniem jest wtorek. W Warszawie w czwartek bezpłatnie wejdziemy do Muzeum Warszawy, to jest rynek Starego Miasta, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Korzystając z tych darmowych wejść, zawsze warto upewnić się, czy nie ma konieczności jakiejś wcześniejszej rejestracji lub konieczności pobrania darmowego biletu, więc warto dobrze do takiej wyprawy się po prostu przygotować. A na antenie Chili Z Mona Aldin i Emma Peters, Femme Like You. Właśnie tak gramy na poprawę nastroju. Ta poprawa jest wskazana, ponieważ w tej chwili w Warszawie znów ciemne chmury. No i nie uwierzycie, przed chwilą było słońce. W tej chwili mamy ściany deszczu. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like

0: reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 25 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 27 do 29 lipca przy zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
9: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno, zaprasza.
10: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
11: Wakacje w Beskidach z nutą Orientu? Odpocznij w Papuga Park Hotel Wellness Marrakesh & Spa w Bielsku Białej. Basen, jacuzzi, grota solna, ogród, kawiarnia i górskie szlaki tuż obok. Papuga Park Hotel. Znakomita kuchnia oraz relaks w wellness i spa. Rezerwuj pobyt na papuga.pl.
12: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Party.pl, Polki.pl, Wizaż.pl i Chili Z. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
13: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
14: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
13: Pieskie życie ma smak!
14: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
1: Każdy, absolutnie każdy scenariusz jest dzisiaj możliwy. Słońce, chmury, chmury, ulewny deszcz, potem burze, błyskawice i tak w kółko. W Warszawie w tej chwili wielka czarna chmura i opady deszczu, ale później przewidywane są przejaśnienia parasola, jednak późnym popołudniem, wieczorem dobrze mieć w pogotowiu, podobnie w Katowicach i Krakowie. Stopni w Warszawie w tej chwili 20, na południu 22, na północy stopni 18.
0: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
2: Lato w Chili Z.
1: Lato w Chili Z rządzi się swoimi prawami. Antyturystyka. To jest słowo do zapamiętania, ponieważ właśnie coraz częściej chcemy być turystą w swoim mieście lub antyturystą w miastach obcych.
2: Chili Z.
3: Nastaw się na letni chillout.
1: Julia Michaels, od tego muzycznego spotkania zaczynamy naszą kolejną wspólną godzinę na antenie, czyli Z.

tym tęsknimy, bo do niedawna taki idealny urlop oznaczał, wiecie, takie wyciśnięcie wolnego czasu jak cytryna, maksymalne wykorzystanie dosłownie każdej godziny. Planowanie atrakcji, restauracji, tras zwiedzania, no w tym roku mówimy pas, ten model traci na znaczeniu. Współcześni podróżni zaczynają urlop po prostu totalnie zmęczeni odmiarem bodźców, informacji, decyzji, no i oczekują jednego, mentalnego odciążenia. Niemal wszystkie wybory powinny być podejmowane za kogoś innego. Doradców, same hotele, no dlatego do łask wraca takie all inclusive, tyle że w nowoczesnym wydaniu, już nie jako masowa oferta, ale taka oferta skrojona na miarę. Czyli bardzo skrupulatnie zaprojektowane doświadczenie, no, które zdejmuje z nas konieczność podejmowania wielu decyzji na miejscu. Eksperci mówią, że taki model będzie śmiecić triumfy popularności, no bo luksus to już nie jest nieograniczony wybór, ale świadome zawężenie wyboru. Jestem bardzo ciekawa, co wy na to. Dajcie znać alicja.myśliwiec@chillyz.pl.

No właśnie, weź ty się zastanów. Vito Bambino i Etna. To jest Radio Chili Z. Wakacje bez konieczności wyborów. Tak, tak, detoks decyzyjny. Za

0: Autopromocja.
1: W tym tygodniu w radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Leon Bridges, Your Love is Electric. Your love is electric. Jasmine Lacey, Summer Haze. We can get love in love. Sweet summer haze. Nectar Wood, Talk to me summer. So talk to me summer. Chili Z, naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w centrum handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
7: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
8: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
10: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.

Thousand Ways, Chet Faker na antenie, czyli Z. A ja zapraszam Was do Centrum Bankowo-Finansowego Nowy Świat. Nie będziemy tam robić interesów, ale będziemy się zachwycać, bo tam spotkały się dwa światy. Z jednej strony Wojciech Fango oraz z drugiej profesor Arkadiusz Sylwestrowicz, wieloletni znajomy artysty i jego rodziny. No i prace prowadzą dialog. Nauka, intuicja i ich wrażliwość uzupełniają się. Na ekspozycji mamy kolekcję prac Wojciecha Fangora, które powstały w inspiracji postacią Jana Heweliusza. Artysta sięga do map, do w ogóle idei porządkowania wszechświata. Przyznam, to jest bardzo kusząca idea. No i tworzy obrazy, które nie tyle przedstawiają rzeczywistość, a raczej ją współtworzą, budują doświadczenie przestrzeni, światła i percepcji. No, nie bez powodu Fangor nazywany jest wielkim romantykiem. Prezentuje nieznany plan nieba Heweliusza, tajemnicze, pełne symboliki, niedopowiedzeń. No, prace pochodzą z ostatniego cyklu malarskiego, który stworzył w 2014 roku. A po drugiej stronie mamy profesora Sylwestrowicza. Po sukcesie na Biennale Sztuki w Ekwadorze, gdzie zaprezentował swój projekt Nuevo Tribu, pokazuje prace, które wchodzą w dialog, właściwie uzupełniają to, co robi Fangor. Niezwykłe spotkanie dwóch artystów i nierada gratka dla wszystkich, których fascynuje niebo, gwiazdy, tajemnice i niedopowiedzenie, bo one, przyznaję, dla mnie samej też są w tym świecie najbardziej kuszące. Lucky Stars, Everyone Says Hi. Tak, gramy dla Was w to czwartkowe popołudnie w Czyli Z.

Victor Ray w roli głównej, a u nas George Sand. To ona królowała w życiu Chopina, a teraz króluje w domu urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Trwa tam nowa wystawa poświęcona właśnie roli przyrody w życiu i twórczości George Sand, artystom, którzy odwiedzali jej posiadłość, codzienności w domu, w podróży, w literaturze, potem sztuką plastycznym oraz recepcji jej twórczości wizerunku w kulturze. Warto wiedzieć, że jej zamiłowanie do przyrody wykraczało daleko poza romantyczne fascynacje, bo przez całe życie pogłębiała swoją wiedzę dotyczącą botaniki, entomologii, minerałów, uprawy roślin. Można powiedzieć, że miała bardzo ekologiczne podejście i nieraz dawała mu wyraz również w wielu swoich tekstach. Obdarzona lekkim piórem, bystrym umysłem, pozostawiła naprawdę imponującą spuściznę literacką. Są powieści, są teksty teatralne, eseistyka, wielotomową historię jej życia, autobiografię, która jest cennym źródłem wiedzy nie tylko o losach autorki i jej poglądach, ale o wszystkich wybitnych postaciach, z którymi się spotykała. Admiratorka malarstwa sama również próbowała swoich sił w sztukach plastycznych, no innymi słowy, kobieta wielu talentów.

0: zawsze na reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w centrum handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
2: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
3: Czasem słońce, czasem deszcz, tylko to czasem to jest właśnie dzisiaj, a prawie tu i teraz i prawie wszędzie. No, w pogodzie dzisiaj więcej komplikacji niż prostych rozwiązań. Zmienia się to wszystko jak w kalejdoskopie. Front burzowy przechodzi nad całą Polską i przynosi burze i opady deszczu. Za oknem w tej chwili 17 stopni w Warszawie, 15 na północy kraju, a w Katowicach i Krakowie stopni 19.
2: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
0: Lato w Klinizet.
3: A co zrobić, kiedy pogoda szaleje? Otóż poszukamy wytchnienia. Zatrzymamy się w miejscach, które ukoją skołatane nerwy i dla wszystkich, którzy odliczają do urlopu. No właśnie, będziemy Was wspierać.
1: Nastaw się na letni chillout.
3: Zagramy też coś dla tych, którzy z urlopu właśnie wrócili i wiadomo, zadają sobie pytanie, że nie wiadomo, kiedy to minęło.

kino. No to w zasadzie nie kino, a bardziej wystawa. Największa wystawa o polskiej kinematografii. To wszystko w przestrzeni łódzkiego EC1 w Narodowym Centrum Kultury Filmowej. 130 lat polskiego kina w pigułce. Choć ta pigułka, to przyznam szczerze, jest taka bardzo mocno okazała. No bo prezentacji filmowej, kinowej na tą skalę świat praktycznie nie widział. I wystawa jest o tyle szczególna, że pokazuje w różnych proporcjach kino najdawniejsze, najnowsze, filmy fabularne, dokumentalne, animowane, dzieła artystyczne i komercyjne hity. Mamy 3 piętra, 1500 metrów kwadratowych i możemy śledzić losy polskiej kinematografii i jej twórców od Kazimierza Pruszyńskiego aż po Andrzeja Wajdę, Krzysztofa Kieślowskiego czy Pawła Pawlikowskiego. Tysiące obiektów, wielka przygoda, kultowe stroje, rekwizyty, ale też mnóstwo sentymentów, na przykład kukiełki misia Uszatka, który przecież tuli do snu dzieci od kilku pokoleń. Takie rzeczy tylko w Łodzi, idealny przepis na udane lato, to właśnie może być takie filmowe lato razem z kinem Polonia. A to już Summer Haze, właśnie tak gramy dla Was po godzinie 17:00, to jest Radio Chili Z.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: Każdy poranek ma swoją melodię. W moim brzmi ona spokojem, rozmową i muzyką, która otula jak koc. Zostańcie ze mną. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
7: Wakacje w Beskidach z nutą Orientu? Odpocznij w Papuga Park Hotel Wellness Marrakesh & Spa w Bielsku Białej. Basen, jacuzzi, grota solna, ogród, kawiarnia i górskie szlaki tuż obok. Papuga Park Hotel. Znakomita kuchnia oraz relaks w wellness i spa. Rezerwuj pobyt na papuga.pl.
8: Nowe wysokie obsesy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. Presja wyglądu. Piękno to bestia. Pary z ADHD. Jak ze sobą wytrzymują. Oraz tajemnice kobiecego orgazmu. Nowe wysokie obsesy ekstra już w sprzedaży.
1: Po reklamie.

No i proszę bardzo, czy można zapisać radość na pięciolinii? Oczywiście, że tak. You are in or out? Takie pytanie padło na antenie, czyli Z. A u nas właśnie nie lada gratka, bo zbliża się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Konkurs Perspektywy, mój absolutnie ulubiony konkurs, ponieważ tam no, są filmy, które zaskakują, które są niebanalne, które pozwalają nam na zatrzymanie się na kilka dłuższych chwil. Na co czekam? Na pewno na Miłe Kobiety w reżyserii Marii Wojtyszko i Jakuba Kroftę ze scenariuszem właśnie Marii. Czekam na pewno na film Sick w reżyserii i ze scenariuszem Agaty Trzebuchowskiej. Mam nadzieję, że to będzie absolutna petarda. Filmy w konkursie Perspektywy ubiegają się o statuetkę Szafirowych Lwów i nagrodę finansową oczywiście, czemu nie? Dodatkowo filmy rywalizują też jeszcze o inne nagrody za debiut reżyserski, za drugi film oraz Złoty Pazur przyznawany w konkursie głównym. Ja tylko przypomnę, że to wielkie święto polskiego kina zaczyna się w Gdyni już 21 września. Nie mogę się doczekać i już chyba mogę powiedzieć oficjalnie, że razem z Anią Serdiukow właśnie w Gdyni chcemy z Gdyni przygotować dla Was specjalną niespodziankę, ale na razie jeszcze cicho sza. A to Si de Portas Bonito. Właśnie tak gramy dla Was przed godziną 18 w Chili Z.

czy warto było słuchać Cheesehead? Oczywiście, że tak, ponieważ po 18 tym razem będę rozdawała bilety na OFF Festival do Katowic. Bądźcie w pogotowiu. No, konkursowe zdanie do rozwinięcia, w zasadzie nie konkursowe, a zabawowe zdanie do rozwinięcia już czeka. To już Ray, Beautiful, tak, zbliżamy się do godziny 18.

0: reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Do hymnu!
2: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
3: Anioły Bieszczadzkie, Bieszczadzkie Anioły.
4: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
5: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
6: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Miesięcznik Kino i Chili Z. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
7: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie.

0: Minęła 18. Magdalena Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Bieg Powstania Warszawskiego już w najbliższą sobotę w stolicy. To będą dwie trasy na 5 i 10 kilometrów. Obie wyruszą wieczorem z Placu Krasińskich. Informacja o zamknięciu zapisów pojawiła się już wczoraj na stronie biegu. Wszystkie numery startowe zostały rozdane, ale w tym roku można być uczestnikiem tej inicjatywy także w innych miejscach świata. Sportowy gest pamięci można wykonać wirtualnie, a mianowicie wybrać jeden z dwóch dystansów i przemierzyć go w dogodnym dla siebie miejscu i czasie do 15 sierpnia. Szczegóły znajdziecie na stronie biegpowstaniawarszawskiego.pl. Lato w Warszawie to dobra okazja, żeby zobaczyć spektakle Teatru Sztuka Ciała. Grupa gra przez całe wakacje, zazwyczaj w miejscach pełnych zieleni, a my przypominamy o tym, że ich sztuki łączą teatr i cyrk. Zachwycają kostiumami, fantazją, a do tego edukują, często w obszarze przyrody, chociaż nie tylko. Najbliższy spektakl w niedzielę o 18:00 i będzie to Niewidoczek w Parku Moczydło. To interaktywny spektakl ruchowy dla dzieci. Jest inspirowany bajką terapeutyczną i porusza temat dbania o wzrok w przystępny i pełen humoru sposób. Teatr ruchu, pantomima, iluzja optyczna, sensoryczne elementy scenografii. Wszystko to pozwala doświadczyć tego, jak wygląda świat osoby, która widzi niewyraźnie i zrozumieć, jak ważne są okulary. Udział jest oczywiście bezpłatny. Zapraszamy w niedzielę o 18:00 do Parku Moczydło w Warszawie. Daniel Chodowiecki tworzył ryciny do dzieł literackich i popularnych kalendarzy kieszonkowych i almanachów. Humor, satyra i uważność obserwatora wyróżniają jego rysunki, które dzisiaj na nowej wystawie czasowej prezentuje Gdańskie Muzeum Narodowe. Wciąż interesują, intrygują, zachwycają, chociaż powstały w XVIII wieku. Dlaczego to taka ciekawa i ważna twórczość? Ilustracje Chodowieckiego przynoszą refleksję nad ludzkimi zachowaniami. Często mówią o wpływie społecznych norm na życie człowieka, a istotnym tematem jego sztuki była na przykład sytuacja kobiet w XVIII wieku. Aktualna odsłona cyklu 8,5 tygodnia z rycinami i rysunkami Chodowieckiego odbywa się pod hasłem Ilustrator Moralista i potrwa do 6 września. Oprócz tego Gdańskie Muzeum Narodowe zaprasza na specjalny wakacyjny program pełen różnych wydarzeń. Jutro na przykład performance Dziękuję, nie tańczę Anny Zglenickiej i Magdaleny Kowali. To subiektywna opowieść o pracy tancerek i choreografek. Po przedstawieniu rozmowę poprowadzi Dana Chmielewska. Zapraszamy jutro o 18:00 do Pałacu Opatów. Wstęp jest wolny.
1: W pogoni za kulturą. Lato w Chili Z.
0: To jest Lato w Chili Z. Mamy 3 minuty po godzinie 18:00, czwartkowe późne popołudnie, idealny czas na snucie planów nie tylko weekendowych, ale też na to, żeby po prostu odpocząć, zatrzymać się, robić to, na co macie ochotę.
1: Chili Z.
3: Nastaw się na letni chillout.
0: Gold Room, Everybody's Lonely. Właśnie tak gramy dla was w ten, no właśnie, letnio-jesienny czas. Ktoś ostatnio powiedział, że mamy do czynienia z lipcopadem. O, zgadzam się z tym.

I proszę bardzo. A trzy randy A-Team, czyli team drużyny, a tak można by powiedzieć. Ja z kolei mam dla Was bilety na OFF Festival. Chętnie się nimi podzielę. Przypominam, to święto muzyki już na początku sierpnia w Katowicach. A co zrobić, aby wygrać karnet? No wystarczy dokończyć zdanie. OFF Festival to... Najbardziej kreatywna odpowiedź wygrywa podwójny karnet. alicja.myśliwiec@chilizet.pl. Your love is electric, Leon Bridges. Tak, gram dla Was. No, a ja zaraz będę czytać odpowiedzi. No i dowiemy się, do kogo trafią karnety na OFF Festiwalu.

0: Autopromocja.
1: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl.

0: i otrzymaj łącznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno, zaprasza.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: Też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Po reklamie.

To jest Radio Chili Z. My cały czas rozmawiamy o katowickim OFF Festiwalu. Ja zbieram wasze zgłoszenie i cóż, nie będę ukrywać, jestem pod bardzo dużym wrażeniem waszej wyobraźni, waszej fantazji. No i co tu dużo mówić, chyba mamy ten numer jeden spośród wielu, wielu zgłoszeń, co naprawdę mocno mi imponuje. Napisał do nas Tomek i mówi, że OFF Festival to coś między muzycznym kamieniem węgielnym a koncertową Arką Noego. Cała różnorodność gatunków, wrażliwości dźwięków. Ach, a gdyby kiedyś na Ziemię przylecieli kosmici i zapytali, jakiej muzyki słuchają ludzie, wystarczyłoby zebrać ich właśnie tutaj w Katowicach. Powiem tak, Tomku, mam nadzieję, że to będzie dla ciebie prawdziwy lot w kosmos. Karnety wędrują prosto do ciebie, będę odzywać się mailowo. No ale to jeszcze nie koniec, to dopiero początek tego, jak bawimy się na OFF Festiwalu w Katowicach. Więc ciąg dalszy nastąpi razem z kolejnymi biletami i karnetami. Just Two Girls, Wolf Alice, tak gramy dla was przed 19 w Chili Z.

Just to Girls i Wolf Alice. Ja nazywam się Alicja Myśliwiec-Konieczna. Bardzo Wam dziękuję za ten wspólny czas na antenie, czyli ZEC. Słyszymy się już jutro w programie Dobrze Zmontowane po godzinie 13. A to Daria Zawiałow, Artur Rojek i Dziwna. Do usłyszenia.

0: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz pozłacane kolczyki Sadwa tylko 179,10. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 199 zł.
1: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
2: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Po reklamie.

0: autopromocja.
1: OFF Festival. Między 7 a 9 sierpnia. Ponownie w Katowicach. Mieszanka stylów i gatunków. Muzyka ze wszystkich zakątków świata i dla wszystkich wrażliwości. Bo podwójne bilety na 19. edycję OFF Festiwalu zapraszamy do Chili Z od poniedziałku do piątku po godzinie 15. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99, a polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów, a 61% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
9: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
10: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko złoty 99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Po reklamie.

0: Reklama. A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
1: Do hymnu!
2: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
3: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
4: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
0: Po reklamie.

Dzień dobry, dobry wieczór. Maciej Kulewicz, witam jak zawsze bardzo gorąco i serdecznie na antenie radia, czyli Z w audycji Królewicz. Café con leche. No właśnie, czy nie jest za późno dla niektórych na kawę o tej porze? No właśnie tak się zastanawiam, aczkolwiek mi się od czasu do czasu, szczególnie w bardzo gorące dni i wieczory zdarza wypić tak w okolicach godziny 20 jeszcze kawę, no żeby później móc egzystować. Moi drodzy, moje drogie, to była oczywiście bohaterka naszego dzisiejszego spotkania, czyli Flavia Coelho, która wraz z kanadyjskim producentem Poirier zaśpiewała piosenkę Café con leche z jego takiej bardzo dobrej, nie najnowszej płyty zatytułowanej Soft Power. No i cóż, cóż nas dzisiaj czeka? Czeka nas dużo dobroci muzycznej i to naprawdę fantastycznej dobroci. Flavia Coelho będzie rzeczywiście główną bohaterką. Będziemy słuchali dwóch jej płyt i to już niedługo. Tej ostatniej Ginger i poprzedniej DNA. Fantastyczne utwory, bo chciałbym, żeby no podczas tej mizerii pogodowej, która jednak następuje, żeby nam przynajmniej w Królewiczu lato grało i hulało i żebyście się czuli, jakbyście byli na cudownych wakacjach z delikatną bryzą oceaniczną, z kolorowymi drinkami, z nieodzownymi palmami i oczywiście w bardzo skromnych, przewiewnych ubraniach, więc Flavia Coelho o to zadba. Pojawią się oczywiście nowe nagrania i to już za chwilę, zaraz je zapowiem, żeby wam było dobrze i będzie bardzo dobrze. Będziemy świętować ponownie stulecie urodzin Milesa Davisa i Johna Coltrane'a. Wrócimy do takiej niezłej płyty, jednej z ostatnich płyt Milesa Davisa, Rubber Band. Pojawi się eBay, a to dlatego, że eBay dziewczęta wydały nową płytę. Ja jeszcze nie mam, ale w przyszłym tygodniu obiecuję, że będę ją miał. Będzie Kelela, będzie Duke Ellington wraz z Johnem Coltrane'em, będzie Lexington, będzie naprawdę dużo fantastycznych rzeczy. No a cóż, i tak na dobry początek, jak już ta kawa z mlekiem nam posmakowała, no to posłuchajmy absolutnego, wydaje mi się, hitbangera, jak się mówi, Feel So Good. No ten Charlie Gere, ten trochę celebryta, trochę model, trochę saksofonista, trochę wokalista, trochę aktor, wszystko ten chłopak robi i robi to całkiem nieźle. Niech będzie Feel So Good, Charlie Gere, Michelle Doncello z Cynthia Erivo, I Knew You Were Waiting For Me, wiadomo, ten słynny duet Arety Franklin, George'a Michaela oraz Nouvelle Vague z Flavią Coelho, Never Let Me Down Again.

No i tak to pięknie brzmi. Kto by pomyślał, że zespół Depeche Mode może mieć swoją wersję akustyczną, bosanowowatą. Możliwe to. Możliw, jak mawiała słynna klasyczka nieodżałowana Joanna Kołaczkowska. Flavia Coelho i formacja Nouvelle Vague, Never Let Me Down Again. Ja jestem winien wam taką informację, że zespół Nouvelle Vague przygotowuje nową płytę i będzie to płyta w całości poświęcona twórczości formacji Depeche Mode. I będzie tam m.in. Flavia Coelho, ponieważ jest to singiel zapowiadający ten album, więc myślę, że to będzie bardzo dobra płyta, będzie to bardzo urocza płyta. Myślę, że może niektórych takich zagorzałych fanów Depeche Mode niektóre wersje zaskoczą. No tutaj proszę bardzo, Never Let Me Down Again w wersji akustycznej bossanowy. Można. No i wcześniej Knew You Were Waiting For Me, czyli Michelle Deoncello i Cynthia Erivo. Ten niesamowity duet Arety Franklin i George'a Michaela swego czasu. Teraz właśnie w takiej jazzowo-soulowej wersji. I to też jest album, który niedługo ukaże się na rynku. Michelle Deoncello, ta wybitna basistka, ta producentka, ta wokalistka przygotowała nową płytę. To 2 października ukaże się nakładem oczywiście wytwórni Blue Note album Synonym. No i tam pojawią się piosenki znane, na przykład właśnie takie piosenki jak I Knew You Were Waiting For Me, czy Don't You Want Me, czy Don't Stop The Music, czy na przykład Don't Look Any Further, czy I Got You Babe. No i wyobraźcie sobie, że te piosenki wraz z Michelle

Deoncello będą śpiewały i śpiewali Cynthia Erivo, Cat Power, Robert Glasper, Chaka Khan, Emily King, Liz Wright, Leanne Lavas czy Anoni. No nie chcę nic więcej, tylko czekam w tym momencie na ten czas, czyli na 2 października, a płyta Depeche Mode w wersji Nouvelle Vague ukaże się troszeczkę wcześniej. No i tak, jak wam się podoba? maciej.ulewicz@czyliz.pl maciej.ulewicz@czyliz.pl No ja czekam na te komentarze i pod postem na Facebooku oczywiście na naszej stronie Radia Czyli Z i w moim adresie mailowym, że te wersje tych piosenek podobają wam się bardzo. Na co nas teraz czeka? Teraz nas czeka właśnie Ginga albo Ginga, czyli Flavia Coelho ze swojej ostatniej płyty Mais Amor, Birra i Sistema Solar.

0: Autopromocja.
1: Zza kulis w Chilizet.
2: Zapraszam na następną rozmowę z zakulis, w której jak zawsze poruszam najtrudniejsze tematy. Zadaję pytania pod prąd i staram się wyciągnąć od swoich gości wszystko to, co najciekawsze. W najbliższą sobotę w Chili Z, a później w wersji podcastowej zapraszam Max Ber.
1: Zza kulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto. W aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

jest 20:34:34 po niej ta audycja Królewicz na antenie radia, czyli Z, jest 23 lipca 2026 roku. Jest mizeria pogodowa. Podobno pojutrze ma być ciepło. No i tak miały być jakieś upały straszliwe w Polsce. Znowu powrót fali upalnej lat, znaczy temperaturowo 40 stopni, no to jest w ogóle absolutnie nieprawdopodobne, że to się dzieje. No tak, bo przecież nie ma żadnych zmian klimatycznych. Natomiast no jakoś opóźnia się troszeczkę ta fala. Wiem, że ma być ciepło właśnie w sobotę, moje drogie, moi drodzy, no ale gorąco jest u nas. Gorąco jest w Królewiczu i gorąco jest także w waszych mailach, za które dziękuję. Aczkolwiek chciałbym, żeby ich było więcej, ponieważ ja tu się staram. Ja prezentuję taką piękną, ciepłą muzykę, podczas gdy pada u niektórych za oknami. A tu proszę. I marznę z mentalnego smutku, że tak rzadko do mnie ostatnio piszecie. Flavia Coelho z płyty z 2024 roku, płyty, która się nazywa Ginga Ginga albo Ginga, Maisha Morbira i Sistema Solar. No właśnie, tak ładnie ona śpiewała o swoim własnym systemie solarnym. Jak się mają wasze systemy solarne? maciej.ulewicz@gmail.com maciej.ulewicz@gmail.com No i tak chciałem kontynuować, chcę kontynuować i będę kontynuował ten dobry vibe muzycznej Brazylii, która taka niespieszna, która dowcipna, która urocza, która taneczna, która po prostu sprawia dużą przyjemność. Tak jak powiedziałem w napisanym przeze mnie poście zapowiadającym tę audycję, że ci, którzy słuchają dzisiejszego Królewicza, będą mieli zalany mózg taką cudowną muzyczną serotoniną. I właśnie proponuję wam kolejną fragment tej muzycznej serotoniny. Tym razem sięgam po wcześniejszą płytę, przedostatnią płytę Flavii Coelho. To jest taka cudowna Brazylijka, ona od jakiegoś czasu mieszka w Paryżu i tam gra i śpiewa, ale i współpracuje z różnymi artystami, co słychać zresztą było przy Nouvelle Vague i przy Poirierze, ale swoja własna kariera muzyczna rozwija się cudownie. Płyta DNA i trzy utwory: Billy Django, Cidade Perdida, Libera. Tak chcę, żebyśmy dalej byli w tym pozytywnym brazylijskim nastroju.

O, jak mi ten refren wszedł w ogóle, nie wiem jak wam. Dzień, dzień, dzień, dzień, dzień, dzień, dzień, libera. 20:48 dokładnie wybiła na zegarze radia Chili Z. To audycja Królewicz i przed chwilą ze swojej cudownej płyty DNA śpiewała pani, która nazywa się Flavia Coelho. No i właśnie, libera, czy Billy Django, czy Cidade Perdida, czy Perdida, no to są cudowne piosenki. Wprowadziły mnie one, znaczy ja miałem dobry nastrój, jadąc tutaj do radia, miałem dobry nastrój i on mi pozostał oczywiście, a nawet wręcz zwiększył się dzięki tym utworom Flavii Coelho, dzięki nowej piosence Michel Deoncello oraz formacji Nouvelle Vague. No i tak, liczę na to, że wy również ten humor macie lepszy niż ta odczuwalna temperatura i ten pejzaż lekko zachmurzony i chłodny. Moje drogie, moi drodzy, w audycji Królewicz wracamy do celebrowania stulecia urodzin Milesa Davisa. John Coltrane również będzie celebrowany dzisiaj, tylko bardziej pod koniec audycji w fantastycznym duecie z Duke'em Ellingtonem. No ale tutaj ja sięgnąłem w tej chwili do takiej bardzo ciekawej, kontrowersyjnej dla wielu, że tak powiem, takich bardzo poważnych fanów jazzu, płyty Milesa Davisa, która nazywa się Rubber Band. Parę piosenek pojawia się oczywiście na playliście Radia Chili Z z tej płyty, ponieważ ta płyta pełna jest soulu, funku i elementów elektronicznych. Jest to płyta, która została nagrana w 1985 roku, ale wydana dopiero w 2019 roku przez firmę Warner. No, dużo różnych historii działo się z tą płytą. Pojawiła się wreszcie, zebrała mieszane opinie. Niektórzy tacy puryści jazzowi uważają, że jest zbyt prosta i zbyt dyskotekowa, jeżeli możemy się tak wyrazić. Natomiast inni też uważają, że jeżeli ktoś zaczyna swoją przygodę z Milesem Davisem, to ta płyta jest idealną historią, żeby właśnie zacząć znajomość z tym mistrzem jazzowej trąbki. To brzmienie jest rzeczywiście absolutnie niezwykłe. No więc posłuchajmy. To będą trzy utwory: Rubber Band of Life, Paradise i So Emotional. Z tym, że to będą oczywiście wokalne wersje. W pierwszym zaśpiewa Lady C, później pojawi się Medina Johnson i na końcu Lala Hathaway, a w międzyczasie oczywiście reklamy. Rubber band.

0: Miles Dewey Davis.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
2: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
1: Po reklamie.

0: Chillaucie.
1: Na letni chillout.
0: To jest Radio Chillaz. Nastaw się na letni chillout. Królewicz w Chillaz. Zaprasza Maciej Ulewicz.
2: If you don't mind, we'd like to play something for you.

So Emotional to Lala Hathaway z płyty Milesa Davisa Rubber Band. Rok 1982, a jednocześnie rok 2019. Takaż to niesamowita historia czasami jest. Przepraszam, 85 tutaj, że no niektóre płyty czasami muszą przeleżeć w archiwach danych wytwórni płytowych i szczególnie właśnie chociażby po odejściu kogoś takiego jak Miles Davis. Lala Hathaway, Medina Johnson i Lady C śpiewały w trzech kompozycjach: Rubber Band of Life, Paradise is So Emotional. To jest audycja Królewicz na antenie radia, czyli Z. W tej chwili jest 10 minut po godzinie 21 bez 20 sekund i za chwilę równie piękne głosy i niesamowite artystki i na dodatek siostry bliźniaczki. Myślę, że stali słuchacze i stałe słuchaczki radia, czyli Z i audycji Królewicz doskonale wiedzą, że chodzi o niesamowity duet sióstr eBay. Te dziewczęta, no, 4 albumy na koncie, niesamowita wrażliwość muzyczna, wielki talent, cudowne aranżacje wokalne, intrygująca absolutnie muzyka. Polecam wam wszystkie albumy, bo to są jakby kolejne odcinki, kolejne części pewnej wokalnej i historycznej i geograficznej całości. eBay, tak nazywał się ten pierwszy album, później Ash, to był rok 2017, później Spell 31, 2022 i z tego właśnie albumu będziemy słuchali za chwilę trzech utworów i Offering, ponieważ pojawił się dokładnie 26 czerwca, czyli dosłownie miesiąc temu, najnowszy album siostry eBay, czyli Offering. Ja myślę, że ten album będę dla was miał już w przyszłym tygodniu. W związku z tym z przyjemnością zaprezentuję wam te nowe utwory. Oczywiście po polsku, po angielsku, po francusku i w języku Yoruba. No bardzo proszę, a teraz Made of Gold, Pasal You, Sister to Sister oraz jeszcze jeden utwór cudowny, Lavender and Red Roses. I tutaj wokalnie naszym siostrom będzie towarzyszyła Georgia Smith. No więc fantastyczna muzyka w żeńskim wykonaniu, w tej chwili trochę Afryki, trochę soulu, no trochę dobroci.

Tak, właśnie grają cudowne, jedyne i niepowtarzalne siostry Sisters, czyli eBay. To ich jak na razie przedostatnia płyta, a my płyty Offering, mam nadzieję, posłuchamy w przyszłym tygodniu. Jeżeli mi się uda szybciutko zdobyć ten znakomity, naprawdę znakomity album, bo już zdążyłem go oczywiście kilkukrotnie przesłuchać, a my tutaj słuchaliśmy piosenek z płyty Spell 31 z roku 2022. Winien wam jeszcze jestem informację, że w pierwszym utworze pojawił się artysta, który nazywa się Pa Salieu. I właśnie ten artysta również udziela się wokalnie w jednym z najnowszych utworów formacji Ezra Collective. Są już dwie nowe piosenki. Myślę, że również przyszły tydzień przyniesie te premiery także do radia, czyli Z, i także do mojej audycji. A teraz kontynuujemy wątek z zeszłego Królewicza. Niezwykły soulowy trip soul. Tak, właśnie trip soul. Niesamowite przestrzenie na swojej najnowszej płycie New Avatar zapewnia nam Kelela. Rzeczywiście jest to coś zjawiskowego. Nie ukrywam, że Kelela idzie coraz dalej w poszukiwaniach, jeżeli chodzi o poszukiwanie granic soulu, bo tak bym gdzieś to określił, i okazuje się, że soul tak naprawdę tych granic wcale nie musi posiadać i prawdopodobnie ich nie posiada. A eksploracja coraz dalej pokazuje, jak wiele wspólnego muzyka soul może mieć właśnie chociażby z trip-hopem czy z ambientem. No, są to rzeczywiście niesamowite sytuacje. Liczę na to, że album New Avatar spotka się z waszą akceptacją, bo jest tego bezdyskusyjnie warty. Zapraszam do wysłuchania trzech utworów z tego albumu: Point Blank, LINKNB oraz The Bridge. Tak nazywa się ten utwór. Tak, i tutaj Kelleli będzie towarzyszyła Pink Panthers. No właśnie. Więc posłuchajmy, to są absolutnie premiery. Płyta ma świetne recenzje, no i brzmi. Posłuchajcie zresztą jak.

To była Kelela ze swojego najnowszego, gorącego albumu zatytułowanego New Avatar i ta płyta miała swoją premierę kilka, dosłownie dni temu, jeżeli można tak uogólnić sytuację dwóch tygodni. No i jest to płyta bardzo dobra, rozszerzająca definicję muzyki soul i R&B o przestrzenie ambientowo chilloutowe. 20:35 i 30 sekund i ostatnie pół godziny, no bez pięciu minut w Królewiczu spędzimy w otoczeniu jazzu. Jazzu współczesnego, który szerokimi garściami korzysta z dorobku historii i archiwum, jak również z tego niesamowitego, hardbopowego, cudownego jazzu z lat 60. No właśnie, obchodzimy stulecie urodzin Milesa Davisa i stulecie urodzin również Johna Coltrane'a. I ja znalazłem. Tak, znalazłem fizycznie, bo wiadomo, że część płyt w tej chwili no, posiadamy, jeżeli nie większość, już w formie plików, a ja znalazłem płytę fizyczną i przyniosłem ją tutaj ze sobą do studia Radia Chili Z. Fantastyczna płyta wydana w 1962 roku przez kultową wytwórnię Impuls. I na tej płycie Duke Ellington i John Coltrane razem. To była taka niesamowita seria swego czasu wydana właśnie przez Archiwum Impulsu. The New Wave of Jazz is on Impulse. No właśnie. Duke Ellington, Mitch Coleman Hawkins i John Coltrane. Jeden z najwybitniejszych jazzowych pianistów i kompozytorów spotyka się z Bogiem, z mistrzem saksofonu. No i właśnie tutaj panowie pięknie zagrali kilka utworów na tej płycie. Ja tę płytę mam i to też, słuchajcie, no to jest coś niesamowitego, że można fizycznie dotknąć też muzyki, a nie tylko jej sobie wyobrażać. To oczywiście takie moje poetyckie sformułowanie. Natomiast dużą przyjemność sprawia mi fizyczny dotyk płyty, czy winylowej, czy nawet płyty CD, że o kasetach już nie wspomnę. Bardzo proszę, trzy genialne, absolutnie genialne utwory: In a Sentimental Mood, My Little Brown Book i Angelica. To jest rok 1962. No i tak na pochybel temu deszczu przecież w Warszawie.

To jest niesamowite, jak leci taka cudowna, absolutnie zjawiskowa muzyka, notabene wymyślona i zagrana przez takich mistrzów jak Duke Ellington i John Coltrane, to czas się zmienia. Czas się rozciąga. Z jednej strony mogę powiedzieć, że on jest coraz dłuższy, że ta chwila wolno trwa, ale paradoksalnie te trzy utwory, z których każdy miał mniej więcej 5-6 minut, no, kończą się w sekundę. Jak to jest możliwe, że prawie 20 minut, 16-17 minut, jak, że tak powiem, w ciągu 10-15, no 30 sekund. Tak, to jest niesamowita zdolność jazzu i niesamowita zdolność rewelacyjnej, genialnej muzyki, umiejętność rozciągania czasu we wszystkie strony albo skracania go wręcz. No i tak, moje drogie, moi drodzy, rzeczywiście tutaj odpowiadając na mail Anuli, pięknie się tego słucha w deszczu i w słońcu. No ja właśnie zastanawiam się, co ja tylko biedny zrobię, bo ja nie mam żadnego parasola ze sobą. Tutaj w radiusz będę się rozglądał. Może znajdę jakąś zapomnianą parasolkę, co uratuje mnie przed totalnym przemoknięciem. Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za tyle dobrej muzyki, za tyle muzycznego dobra, bo i Flavia Coelho, i Michel Deoncello, i Miles Davis, i Bay, i Kelela, i Poirier, ach, no i cóż, no nie mogę postawić kropki nad i w jakiś sposób banalny. W związku z tym obiecuję, że będzie też pięknie. Będzie współcześnie, ale z absolutnym sznytem i powidokiem przeszłości. To szwedzko-fińska formacja jazzowa, której płyty swego czasu posłuchaliśmy sobie w całości, która nam się bardzo podobała. Ten zespół nazywa się Lexington i właśnie chciałem tymże zespołem zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Utwór, który za moment usłyszymy, ma tytuł Sky Lancer, a płyta, z której pochodzi ta kompozycja, to Heart Bop Tango. Liczę na to, że za chwilę deszcz przestanie padać. Liczę na to, że jutro wyjdzie słońce. Jak również liczę na to, że spędzicie znakomity weekend z dobrą muzyką, a my usłyszymy się w najbliższy poniedziałek w Radiu Chili Z o godzinie 20. Dobranoc, do usłyszenia i do poniedziałku.

0: Autopromocja.
1: OFF Festival. Między 7 a 9 sierpnia. Ponownie w Katowicach. Mieszanka stylów i gatunków. Muzyka ze wszystkich zakątków świata i dla wszystkich wrażliwości. Po podwójne bilety na 19. edycję OFF Festivalu zapraszamy do Chili Z od poniedziałku do piątku po godzinie 15. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
3: Do hymnu.
4: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów.

0: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: Reklama. Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka, piwo żatecki, swetly leżak lub 0%, 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
2: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Reklama. A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
2: Po reklamie.